modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Nie wiedzą, że w sercu mam zajęty line-up, tak jak opener. Widziałem Zanzibar, chłodną Islandię, poznałem fawele. A na końcu świata krzyczałem, że miłość dla

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się druga zalewiada, retro zlot do Zalewa nad jezioro Ewingi. Przyjechało mnóstwo maszyn, ponad 500 sztuk, zarówno klasycznych aut, jak i motocykli. Dawid Jakubowski, zapraszam w podróż do lat 80. i 90., a zalewiadę otworzyła trombolada, czyli serenada klaksonów.
2: Nic nie słychać z tej strony przez tą trombolatę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugą edycję Zalewiady Retro Zlot uważam za otwartą. Wszyscy głośno!
1: Zalewiada wystartowała. Jakie atrakcje na niej można spotkać?
3: No dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim strefa dla dzieci, bungee, nie bungee, dmuchańce, wszystko za darmo. Koła gospodyń się wystawiają z jedzeniem z czasów PRL-u. Dodatkowo mamy helikopter, można też się przelecieć i pozwiedzać naszą piękną tutaj okolicę. No a największą atrakcją są, nie oszukujmy się, samochody, które przyjechały do nas z całej Polski.
1: Ile ich może być tak na oko?
3: W tamtym roku mieliśmy 400, teraz spodziewamy się 600. Przepiękne samochody z różnych epok, a dodatkowo na scenie dla Państwa będzie śpiewała nasza lokalna tutaj gwiazda wschodząca Patrycja Taraszkiewicz. Łydka Grubasa jest taką główną atrakcją oraz zespół, który przyjechał do nas z Podlasia, czyli Elektryczna Papuga. Wszystko w klimacie lat 80. i 90.
1: Słyszałem, że nawet jedzenie będzie.
3: Koła gospodyń jak zawsze stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepyszne potrawy właśnie z lat PRL-u. Ilona Kupczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
1: Wystartowała klaksoniadą, trąboladą Zalewiada. Nie prowadzisz po raz pierwszy tej imprezy. Frekwencja większa, mniejsza?
4: No ta edycja pokazuje już teraz, choć to dopiero początek imprezy, że frekwencja jest dużo, dużo większa. Nie tylko pod względem ilości pojazdów, które znajdują się, ale co namacalnie oczami widać, frekwencją ludzi. W programie mnóstwo fantastycznych koncertów, za chwilę Patrycja Taraszkiewicz, później Łydka Grubasa, mnóstwo konkursów, fantastyczne nagrody, trochę niespodzianek, których nie będę na razie zdradzał, ale będzie tego dzisiaj naprawdę sporo. Cyprian Piwowar.
1: Pomysłodawczyni całego zamieszania Paulina Grochowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i jak wypaliła impreza?
5: No cudownie, jak zawsze, tym bardziej pogoda dopisała.
1: Więcej niż w poprzednich edycjach?
5: Zdecydowanie jest więcej osób.
1: Co tam macie w menu? Bo głównie widzę, jesteś przypisana do koła gospodyń.
5: Tak, jak najbardziej. Jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Afrodyty Wsimatyty i my z naszym, można powiedzieć, daniem przewodnim jest czarnina z kluchami ziemniaczanymi. To jest taki nasz produkt główny. Mamy również w deserze makaron z truskawkami, jak za czasów PRL-u, typowo. Koła, inne koła mają zdecydowanie też urozmaicone menu.
1: A wiadomo co? Zdradziły już przepisy. Oczywiście. Szyszki, andruty, co tam jeszcze?
5: Nie, szyszek, andrutów akurat nie ma, ale są domowe ciasta przepyszne. Dania główne, takie jak schabowy, debolaje, mielone tradycyjne. Tak naprawdę wszystko, co mogły zrobić, co chciały dodatkowo jeszcze urozmaicić ten czas, to dorobiły.
1: Musimy porozmawiać o motoryzacji. Jesteś fanką, czy tak raczej od kulinarnej strony?
5: Jestem fanką jak najbardziej, ale nie mam prywatnego mechanika, więc raczej nie mam auta, który mogę pasjonować się bardziej.
1: Patrzyłaś, co tu zjechało już? Które przykuły twoje oczy? Jakie marki?
5: No oczywiście, przecież Fiat 126P, Fiat 125P, Żuki, Fordy, Garbusy. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych marek, że nie sposób ich zapamiętać i wypowiedzieć od razu.
1: Burmistrz Zalewa, Piotr Pietrasik, dzień dobry.
6: Witam serdecznie.
1: Więcej jest, już od każdego słyszę pojazdów i ludzi.
6: Pogoda dopisała, ludzie dopisali, auta dopisały, motocykle dopisały. Widziałem, jak wjeżdżały naprawdę auta, że dech zapiera.
1: Któreś najbardziej sentyment u Pana obudziły?
6: Jeszcze nie miałem okazji się przejść po całym zlocie, ale na samym wejściu nasz rodowity tutaj ziemianin, mieszkaniec z gminy Zalewo wystawił trzy piękne auta pod namiotem gminy Zalewo, można oglądać. Jeden w czasie rekonstrukcji z drewnianymi drzwiami, naprawdę dech zapiera.
4: Motocykli widzę i tak sobie postanowiłem do Was podejść. Czym przyjechaliście i skąd?
7: Przyjechaliśmy z Iławy i przyjechaliśmy Indianem.
4: Ile to pali, ile ma lat i czy dużo przy tym roboty?
8: Pali tyle, ile się wleje, ile to ma lat. To jest 2016 rok, żadnej roboty przy tym nie ma. To nie Harley, to się nie psuje.
4: A gdzie ostatnio byliście albo gdzie planujecie wyjazdy?
7: Wczoraj również zrobił trasę, a raz w roku robi zawsze taką dłuższą. Jeszcze nie wiemy gdzie.
8: Jeszcze nie mamy zaplanowanej trasy, ale zazwyczaj tak na 2-3 dni gdzieś wyjeżdżamy, raz do roku przynajmniej. W zeszłym roku gdzie byliśmy? Pojechaliśmy sobie Inowrocław, do Dolores, do największej koparki w Polsce.
4: Panowie, co za maszyny posiadacie, jakimi przyjechaliście?
9: Suzuki Intruder 1500 pod siedzeniem.
4: Rozumiem, na nic innego by pan nie zamienił.
9: No mam jeszcze Venturę, 90 rok, Yamaha, ale chopper to jest chopper, tak zwany dziadkowy pojazd.
4: Gdzie na wyprawę nim pan jeździ?
9: Gdzie oczy poniosą i paliwa jak starcza.
4: Ale takie właśnie bliższe czy dalsze?
9: No różnie to bywa. I gdzieś tam, gdzie są zloty, to się jedzie. Oczywiście jak pogoda dopisze. Na razie dzisiaj dopisała pogoda, a tak, no fajnie jest.
4: Ciężko się prowadzi? Ciężka maszyna?
9: Nie, no ciężka jest, ale moment ruszenia i jedziemy.
10: Ja przyjechałem Harley'em. Heritage to jest 2019 rok.
4: Złośliwcy mówią, że przy Harley'u więcej roboty niż przy takim innym.
10: Ja nic nie robiłem. Nic. Oleje wymieniam i filtry.
4: Jak udało się go w ogóle maszynę pozyskać?
10: No akurat kupiłem od gościa, który mieszkał w Stanach i jako mienie przesiedleńcze przywiózł ze Stanów tutaj.
4: Ale trzeba było trochę na starcie pewnie włożyć w niego.
10: Nie, no ubrałem go troszeczkę, że tak powiem, nie?
9: Sam start taki, ubiór kosztuje.
4: A potem polerowanie.
10: No, czyszczenie jest zawsze. To po jednej przejażdżce już znowu jest czyszczenie, wiadomo.
4: Kupię czerwonego rumaka, Shadow Honda się zwie, a nie wiem, czy tak się zwie naprawdę. Ma jakieś imię?
11: Hanka, mówię na nią.
4: Ile ma lat?
11: 38.
4: I się kręci?
11: Się kręci, się jeździ.
4: A dalej czy bliżej?
11: I dalej, i bliżej.
4: A ogólnie skąd pan przyjechał?
11: A ja tutaj jestem z tych okolic, jestem tutaj.
4: Jakieś ostatnie wyprawy albo planowane wyprawy?
11: Myślę, że dopiero się zacznie wyprawa, bo dopiero pogoda się zrobiła, nie? A myślę teraz na Krosno Orneta. O. Jest jakieś tam święcenie motocykli i też ma być w niedzielę zlot.
4: Co tu możemy zobaczyć?
12: To są auta z lat 30. XIX wieku, niemieckie, tak jak widać. 230 Mercedes, tamten również 230, tylko tamten jest Pullman, a tu jest przygotowany pojazd do renowacji, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Że to nie jest Discovery, że 2, 3, 5 dni i już jest zrobione.
4: Ale to tak wygląda, że drewniana rama jest normalnie, czy to tak tylko, żeby zobrazować?
12: Tak to było robione od podstaw. Na drewnianej ramie, blachą później obijane. Wszystko ręczna robota.
4: Jakie to są roczniki?
12: 39, 38 ten czarny, 1900 oczywiście.
4: O, widzę, powietrze zeszło. Z czego to zeszło powietrze?
13: A z koła.
4: Co to za maszyny macie?
13: Ojejku, różne. Romety, Komarki, WS-ki, Simpsony.
4: Czyli ogólnie mniej pojemnościowe.
13: Tak, oczywiście, mniej.
4: Ile na tym można ujechać? Dużo mniej niż na Harley'u na przykład?
13: Myślę, że nie. Myślę, że sprzęty z PRL-u mogą dużo więcej. Dotarły do tego miejsca, więc myślę, że więcej niż Harley.
4: Ile jest przy nich roboty, jakie koszty?
13: Tej roboty nie da rady określić w jakimkolwiek schemacie, po prostu to się robi.
4: Ale raczej chcecie dopasować części te oryginalne? Jeszcze jest problem z nimi, czy nie?
13: Jeszcze są dostępne części, także można zrobić to na częściach oryginalnych, ale jak ktoś chce to zrobić na zamiennikach, to na zamiennikach też to można zrobić.
4: Ja tu widzę górali przyjechali. Na czym górale przyjechali aż tu na Mazury?
14: A górale syćkę przyjechały o takimi pięknymi, o Venoveta.
4: Romety, Simpsony.
14: Tak, Simpsony, motoryneczka, proszę bardzo. Samiżki tatery jesteśmy.
4: O, proszę. No.
14: I przyjechaliśmy wszystkie na koła. A co?
4: Ile zajęła podróż?
14: No my przyjechali takie półtora dnia.
4: Tylko?
14: No tylko, bo troszkę tak pchaliśmy z górki i to było i rozumiesz, samochodem wyjechali.
4: Ale to tak, żeby się policja nie dowiedziała, no, coś czuje było.
14: No oni byli przyjaźni, także wszystkie z nami byli.
4: Zlot retro to i nie może się obyć bez retro urządzeń tutaj różnych kolekcjonerskich nie może się obyć. Co udało się na tym stoisku przygotować, zebrać?
15: No zbieramy różne gadżety z PRL-u, starocia, radia, żelazka, telefony jak widać, aparaty i jeszcze wiele rzeczy, ale nie mamy wszystkiego gdzie załadować i przywieźć nawet.
4: Czego ludzie najwięcej przynoszą?
15: To znaczy najlepiej to by kupili. Pytają się czy nie na sprzedaż. Czasami jak ktoś dobrze zapłaci to można i sprzedać. Wszystko jest na sprzedaż.
4: Tak patrzę, zainteresowanie wzbudził Żuszek.
16: Tak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Co tu mamy?
16: Andorie 2.4, 96 rok, no i Żółktowos.
4: A co tak wzbudza zainteresowanie największe przy tym silniku? Co
16: było robione?
17: Co nie było robione, czasami można powiedzieć, ale głównie to uszczelnienia, bo z tym jest wiele razy problem. No rozrządy, jak to w starych samochodach.
16: Ruda bierze, czy jeszcze nie?
17: Bierze, tak. Musi brać niestety, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest w miarę rama zdrowa i jakoś to jeszcze jeździ.
16: Skąd pan przyjechał?
17: Niedaleko z Iławy.
16: Co tu podziwiamy? Jaki to jest sprzęt, pojazd i skąd jesteście?
18: My jesteśmy z Brednicy. Mercedes w wersji kamperowej. Można wejść zobaczyć.
16: Dużo przy nim było roboty?
18: Trochę było. Jeszcze trochę jest, także nie ma co tu ukrywać. No stary pojazd, trzeba zawsze coś tam robić, nie? No nie oszukujmy się, nie? Żeby jeździło i było sprawne, nie?
16: Jak pan wszedł w jego posiadanie?
18: W tamtym roku kupiliśmy go we wrześniu. I tak, taki starszy pan, no. Miał ponad 20 lat go, więc tak trochę był zadbany, trochę nie był zadbany. To różnie tam bywa, nie? Także wiadomo, nie?
16: Raczej bliższe czy dalsze wycieczki?
18: Na razie zaczynamy od bliższych, ale też są w planach dalsze, nie? Także...
16: Sporo drewna widzę i nawet nie ma specyficznego zapachu.
18: No, że tak powiem, trochę go wygoniliśmy, ale też nie specjalnie jakoś tam był, nie? Krzysztof Olichniewicz z Brodnicy.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
19: Z tego idzie.
20: Z tego idzie na chłodnicę, tak. Tak, z góry, a z tego idzie na pompę.
19: Na pompę. I pompa tu trójnik do dołu, a
20: no,
19: tu
20: bo jest tam z tyłu na grzewińsku.
16: Widzę rozpisywanie na części. Co tutaj takiego niezwykłego jest w tej maszynie?
19: No wszystko, ale rozebrałem swojego i u mnie były inaczej przewody chłodzące, inaczej podłączone i no, zapisuję, jak to podłączyć, żeby dobrze było.
16: Żeby więcej wycisnąć.
19: Tak, się nie da więcej wycisnąć.
16: A pan czym jeździ?
19: Też Żukiem, tylko Plandeko, tylko mu jest w trakcie remontu. Tu jest właściciel.
16: To pana zapytamy, który to rocznik?
20: 96, 9-osobowy mikrobus. Andoria silnik, skrzynia piątka, tczew, most Lublin 2,9, czyli szybszy. No to jest samochód wyprawowy, żeby szybko jechać na 90, to się swobodnie leci, a nawet i 115 można. Leciałem z Warszawy, jak byliśmy w tamtym roku na zlocie Poloneza i tamtego Fiata, to 115 Esco do Lublina.
16: Dużo to pije?
20: No przy takiej prędkości to będzie około 9-10, ale tak jak się jeździ 80, no to 7-7,5 litra, w zależności od prędkości. No dużo mniej niż taki żuk benzynowy po prostu.
16: Skąd pan przyjechał?
20: Z Lublina, nazywam, mam na imię Waldek.
16: W zlocie spotykamy prawdziwego Elvisa. Skąd pan jest?
21: Z Giedzicy.
16: Nie z Memphis.
21: Nie. Tak za daleko.
16: Czym pan przyjechał?
21: Przyjechałem Fordem Mercury 77 roku. Widać flagę amerykańską? To on tam stoi właśnie. Przy tej wadze stoi ten mój Mercury.
16: To poopowiadajmy trochę, jak pan się stał jego właścicielem.
21: Ford Mercury został sprowadzony ze Stanów jako mienie przesiedleńcze mojego kuzyna z 15 lat temu. No i po jakichś tam 5-7 latach mu się znudził. Odkupiłem od niego. Trochę go tam podremontowałem.
16: Z czym było więcej, najwięcej roboty?
21: No blacharka. Zdzierany był całkiem lakier, wszystko do cna, do gołej blaski. Wyspawany, no także jest na tacy zrobiony.
16: I już koniec, czy jeszcze coś się zanosi?
21: Teraz po tej blacharce, po tym lakierze, bo jest nowy lakier, był wtedy położony, no gdzieś ze 3 lata temu, 4, około 4 lat. Podwozie jest super, ten stan techniczny jest super, chociaż one, bo już są zabytek, już nie muszą mieć przeglądów, ale ja mam takiego tam kolegę na stacji diagnostycznej i co roku sobie jeżdżę. Robię sobie przegląd i on mi go tam sprawdza, tuleje wszystko, hamulce.
16: I nic mu nie dolega.
21: Nic mu nie dolega, naprawdę jest super samochodzik. Zbigniew, jestem z Niedzicy.
16: Panowie przygotowani na ratowanie życia, z jakich lat to pojazd, co to jest?
22: To jest duży Fiat Kombi z 87 roku.
16: I ratuje życie? Już uratował komuś?
22: Wie pan, jest tutaj taki mało śmieszny żart, że w tej karetce jeszcze nikt nóg nie wyłożył, bo jak ktoś miał więcej jak 1,80 m, to się ledwo do niej mieścił, więc trzeba było go tak trochę złożyć, żeby nie jechał na prosto, więc chyba uratowała, no.
16: To jest w ogóle pojazd ratownictwa chemicznego, tutaj widzę.
22: Tak, bo to jest karetka była zakładowa, jeszcze z czasów, gdzie takie duże zakłady właśnie, jak na przykład Rokita, miały swoje po prostu karetki i one jeździły po prostu jako pomoc w zakładzie, tak? Więc jak coś się działo na przykład w tych zakładach chemicznych, to oni tym wozili po prostu ludzi do szpitali, tak? Wiktor przy przyjechaliśmy z Warszawy.
1: Widzę, że duże emocje tutaj wzbudza pojazd. Co tu mamy?
2: Skoda Tudor.
1: Z którego roku? Co to jest? Z czym to się je?
2: Rok 48. Tutaj brakuje mojej drugiej połówki, która by odpowiedziała na te pytania, więc za dużo nie powiem. Przykro mi.
1: Gdzie nim jeździcie?
2: Z Tczewa jeździmy głównie na zloty. Takie właśnie niedzielne przejażdżki.
1: Nie ma problemu z odpaleniem i dojechaniem?
2: Nie, absolutnie. Wszystko działa jak należy. Fachowa ręka tutaj się zajmuje autem.
1: New York, Chrysler. Co to za maszyna?
3: Tak. To jest Chrysler New Yorker z 1978 roku. Pojemność silnika 6,6 litra, V8. Jest z nami w sumie od roku. Dzisiaj jest jego pierwszy zlot. Tydzień temu w sobotę pierwszy raz wyjechał na drogi.
1: Skąd udało się go zwieść?
3: Ze Stanów, z Kalifornii. Z któregoś z tych właśnie Stanów. Nie wiem, z którego dokładnie.
1: Przyjechał na własnych kołach, czy niestety?
3: Nie. Przyjechał w kontenerze. Jesteśmy pierwszymi właścicielami w Polsce. Samochód od chyba 98 stał w garażu, właśnie w garażu bez w ogóle właściciela i ktoś go odnalazł w sumie w tych garażach w Stanach i...
1: W tych takich słynnych wyprzedażach garażowych.
3: Tak. I właśnie przywieźli go do Polski, tutaj go przerejestrowaliśmy i trafił do nas dokładnie rok temu.
1: Cały zieloniutki i na zewnątrz i w środku. Dużo przy nim roboty było i będzie?
3: Ogólnie robota w sumie była i to bardzo duża. Był wymieniany gaźnik, były wymieniane takie podstawy typu pompa wody, uszczelki pod kolektorami, bak paliwa, bo po takich latach, w którymi stał, po prostu cały się wykruszył. Po naprawie zaczął ciec, więc musieliśmy dokupić nowy. No i czeka w sumie go też regeneracja silnika, ale tak, to myślę, że z robotą tylko już tak wizualnie go tutaj podrabiać. My jesteśmy z Kwidzyna, województwo pomorskie i jestem Noemi.
5: O, tu jest właściciel.
1: Co dzieje do właściciela? Co tu mamy za pojazd? Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam. Mamy Skodę Octavię z roku 62. Czechosłowacka marka, rozpoczęta w 50-tych latach. Spartak był pierwszym pojazdem. Jest to model, który teraz jest reaktywowany, bo ta nazwa Octavia pochodzi przez lat 50. 5 lat zabawy w garażu, dłubania popołudniami, sobotami.
1: I się udało.
23: I się ziściło, zgadza się.
1: Dużo jeszcze do zrobienia, czy już fertyś?
23: Mamy już finał, tak. Mamy już finał, jeździmy teraz, cieszymy się tym owocem, że już jest.
1: A z częściami jest problem?
23: Nie, Czesi są dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
1: O, proszę.
23: Mamy czeskie współcześnie produkowane uszczelki, listwy, dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli no. Nie musicie w zamienniki jeszcze iść?
23: Nie musimy mieć zamienniki. Choć wiele części jest produkowane współcześnie, no bo uszczelki z lat 60. nie mogą być dobre, prawda? Więc muszą być współcześnie robione na wzór starych. I tak to jest robione.
1: Podpytam, co się podoba tutaj chodząc po placu?
24: Piękne są samochody klasyki, głównie retro. Triumf generalnie mi się bardzo podoba, który tutaj u Państwa stoi. Ale i synowi, powiedz.
25: Warszawa, najlepsza.
1: O, a które lata tutaj się wystawiły, przyjechały?
25: Lata 50. i 60.
1: Patriotą, mówisz, jesteś Warszawy fanem.
25: Nie tylko, ale też Fiatem 126P.
1: I co planujesz kupić, jak już będziesz mógł prawko mieć?
25: Mam już, z komunijnych.
1: O kurczę, już zbierane.
25: Tak, uzbierane.
1: Rodzinny zlot taki się zrobił. Czym przyjechaliście i skąd?
26: Z Olsztyna, z Łęga i dokładnie zielonym maluchem.
1: Ile przy nim roboty było?
26: Oj, dużo, bardzo dużo. Kilka lat ja go naprawiałem, lakierowanie i tak dalej. Jakieś 3 lata.
1: I teraz bez problemów, czy jeszcze kuleje trochę?
26: Bez problemu. Dojechał 100 km bez niczego. Bez żadnej awarii.
1: Orety, jak to cicho chodzi. Co to chodzi?
5: Audi, ale tam jest właściciel.
1: Właścicielka. Jestem pełen podziwu, że to tak cicho chodzi. Co to chodzi?
3: Chodzi rzędowa 5, 2-3 litra.
1: Z którego roku?
3: Z 90 roku.
1: Dużo przy nim roboty mieliście?
3: Akurat to jest dość świeży zakup, także jeszcze nie zdążyłam mieć z nim dużo roboty.
1: Czyli był w dobrym stanie na starcie?
3: Tak, w dobrym stanie, można tak powiedzieć.
1: Skąd jechaliście?
3: Z Piotrkowa, 33 km stąd.
1: A to niedaleko.
3: Niedaleko.
1: Ale się podoba.
27: No, miata jest miata. Miata za miata.
1: Jest pan głównie fanem tej marki, czy niekoniecznie?
27: Nie. Jestem mechanikiem zawodu, dlatego trochę się znam na tym.
1: Trzeba zobaczyć, jakie części będą się pojawiać.
27: Jej głównym problemem jest rdza. Tak, poza tym jest fajne auto. Fajne do zabawy. Tylnonapędowe, lekkie.
1: A ogólnie na zlocie, z jakich maszyn, jakie maszyny się podobają?
27: Ja mam podejście do aut, takie mechanika podejście. Także mi się każde auto podoba, ale patrzę bardziej na nie ze strony technicznej. Jak się psuje, jak się nie psuje. Ja kocham każde auto. Nie ma dla mnie auta, którego nie lubię. Niektóre są marki bardzo nielubiane, ja przeciwnie, bardzo lubię. Ale bardziej auta, nie motocykle. Nie, auta, oczywiście auta. Jednak cztery koła i dach. Dzień dobry, tutaj chyba zlot rodzinny jakiś. Czym państwo przyjechali?
6: Mercedes R107 SL 560, 85 rok, Lipno, 150 km.
27: I udało się dojechać bez awarii?
6: Zawsze. Tapicerkę zrobiłem tylko, a tak to automatycznie, tak praktycznie kupiłem w takim stanie, nie? Ze stanu sprowadzony, nie?
27: A części pan planuje oryginalne, czy zamienniki? Da się w ogóle na oryginałach jechać?
6: Jest jeden taki dostawca części, gdzie myślę, że to są oryginalne, no bo to tylko on tam się specjalizuje w sprzedaży tych części do tych Mercedesów, nie? Ogólnie jest wszystko drogie, no. Tam nie ma za 10 zł, tylko 200, 300, 500, 1000 zł. No. Jakaś tam byle cewka to 1000 zł, no ale ogólnie to bez awaryjny, no, jak na razie, odpukać.
27: Jak się nim jeździ w środku jako pasażerka, czy się nie...
7: Wyśmienicie.
27: Ma klasyczny ten taki zapach?
7: Nie, troszeczkę może paliwem, ale tak minimalnie, to tak jak najlepszy perfum to paliwo pachnie.
27: Ale czuć tamtymi latami?
7: Może niekoniecznie, ale super. Jazda jest naprawdę na wysokim poziomie.
27: A komfort jazdy porównując do nowych samochodów, to mniej trzęsie, bardziej trzęsie?
7: Nie, to nie trzęsą. To są bardzo dobre auta. Mają luksusowe. Bardzo dobre zawieszenia.
27: Tak jakby luksusowo.
7: Tak jakby luksusowe.
27: Widzę czołowa pasażerka amerykańskiego samochodu. Co jest słuchane z tych kaset najczęściej?
8: Oczywiście Elvis Presley.
27: Gdzie jeździliście ostatnio?
8: To jest początek naszej drogi w tym roku, ale poprzednie lato byliśmy nawet w górach, nad morzem, w Holandii.
27: Jak się jeździ jako pasażerka takim amerykańskim samochodem? Lepiej niż nowym, czy gorzej?
8: To się nie jeździ, to się płynie.
27: A jak limuzyna.
8: Chyba lepiej.
27: Sorry, dzień dobry, fascynujące auto widzę. Fascynujące nie tyle w środku, co na zewnątrz. Co to jest?
9: To jest Trabant, 90 rok, przerobiony na tak zwanego złomka. Cały został pocięty, odrestaurowany i zrobiony.
27: Nawet minionka ma na przyczepie.
9: No musi mieć minionka dla dzieci. I ma oczy z przodu i nawet silnik V8.
27: Który rok i ile z nim było zabawy?
9: 3 miesiące pracy ciągłej.
27: Tylko?
9: 90 rok, tylko. Cały pocięty i 3 miesiące. Ma maszynę do pary, ma maszynę do baniek z tyłu profesjonalną. Jeszcze nagłośnienie będzie od spodu robione, także zabawa jest.
27: Skąd pan przyjechał?
9: Głównie z Gdańska, Nowe Miasto Lubawskie, tam powstał.
27: To poopowiadajmy o niej.
10: Audi 80 B2 z 1984 roku z silnikiem 1.8 benzyna.
27: Dużo roboty było?
10: Bardzo dużo. Cała odmalowana, bardzo ładny środek, dobrze utrzymana, niewielki przebieg.
27: Jak się stałeś jej posiadaczem?
10: Poprzez zamiłowanie do marki Audi. Szukałem takiej, a znalazłem egzemplarz, który spełniał moje oczekiwania. Adrian, jestem z Wąbrzeźna.
27: Widzę, że pojazd wzbudza emocje. Co tutaj oglądamy, co mamy?
11: A Nissan Datsun z 76 roku.
27: Tak w sumie to po logo nie wiadomo, że to Nissan.
11: Dokładnie. Oczywiście był cały odnawiany. Ogólnie z 3 sztuk zrobiłem jednego. 6 lat mi to zajęło z przerwami. No tak wygląda, jak wygląda właśnie, jak go zrobiłem.
27: Nie no, wygląda bardzo ładnie. Jak się pan stał posiadaczem?
11: A to akurat było tak, że w 2002 roku wyszedłem z wojska i sąsiad miał jednego. Byłem u niego, po prostu zapytałem się, za ile by sprzedał. No to sprzedał mi za 500 zł. Pierwszego. Potem drugiego kupiłem z Pabianic, a trzeciego z Danii. W sumie z Danii to jest ta ogólnie buda, bo po prostu była w lepszym stanie blacharka. A tak naprawdę to jest z 3 złożony jeden w sumie.
27: Bardziej do spokojnej czy wyścigowej jazdy?
11: Do spokojnej. To jest mały silniczek, mogę pokazać. 1.2. To jest malutki, 1.2 pojemność. Do spokojnej. Tutaj nie ma szaleństwa w sumie. 130 w sumie nim jechałem, ale nie oszczędzam po prostu. Jadę tak 80-90 po prostu chill out.
27: Bo wygląda na wyścigowy dość samochód.
11: No może tak, może wygląda. W ogóle jest lekki, bardzo lekki jest, ale no silniczek ma mały, nie? Także to jest tylko 1.2 pojemność. Także bardziej do takiej spokojnej jazdy.
27: A kto wybierał kolor?
11: Żona. Żona wybierała kolor. Właśnie żona wybierała kolor, bo tamte poprzednie dwa miałem takie żółte, coś ale jak na Matis, taki coś kolor, jak taki musztardowy coś były te poprzednie dwa. Ten ogólnie był niebieski, ale taki niebieski, powiedzmy, jak ten Filip wygląda. A żona wybrała właśnie taki turkusowy w sumie zrobiliśmy. Chociaż podobnym wychodziły, ale akurat nie w takim, docelowo. Ale wydaje mi się, że fajnie się komponuje z tapicerką, bo tapicerka jest żółta, także fajnie to wygląda.
27: Tak podziwiamy żółte cacko, co to jest?
12: Passat z roku 80 w wersji coupé. No co tu więcej mówić? 1.6 diesel, podstawowa jednostka.
0: Nietypowa wersja jakby nadwoziowa, bo trzydrzwiowy, tak?
27: Dużo roboty przy nim było?
0: 6 lat pracy, można powiedzieć. 6 lat pracy i tak naprawdę efekt jest jeszcze nie do końca satysfakcjonujący, ale cały czas upiększamy, robimy.
27: Udaje się na oryginalnych częściach, czy już niestety nie?
0: W większości przypadków jeszcze są do zdobycia, bo Passat w tej generacji był produkowany długo w Ameryce, w Meksyku i są jeszcze części dostępne.
27: Kolor oryginalnie taki był, czy...?
0: Kolor to jest akurat z palety Audi. Oryginalnie był troszkę taki bardziej, no, z lat 80. taki, no, brzydszy, że tak powiem.
27: Ale też żółty, czy...?
0: Też żółty, no. Piotrek.
27: Pan jest właścicielem tego, tej maszyny?
4: Tak.
27: Co tu mamy? Scooby-Doo.
4: No, Scooby-Doo oczywiście. To jest Volkswagen T3, 87 rok, w wersji blaszak i przerobione na kampera. No, było trochę roboty, bo to wiadomo, jak blaszak, był to wół roboczy, trochę podniszczony, także trzeba było zrobić i z wierzchu, i w środku, ogarnąć mechanikę, no i porobić tutaj te rzeczy na pacek i teraz służy jako kamper.
27: Trochę ciasno, jednoosobowy, czy da się kilka osób upchnąć?
4: Myślę, że tutaj spokojnie dwie osoby plus pies bez problemu się mieszczą.
27: I gdzie tak jeździcie?
4: A jak jest czas tutaj po zlotach w okolicy, no gdzie się da po prostu.
27: A skąd pan jest?
4: Jestem Łynar, Maciek.
27: Mirek Korzeń, Magical Cars Lubawa. Sporo dziś konkursów było rozgrywanych. W jakich kategoriach i kto zwyciężył?
12: Tak, kochani, mieliśmy cztery główne kategorie motoryzacyjne, które nagrodziliśmy. Są to kategorie typu najstarszy samochód, najstarszy motocykl, najładniejszy motocykl czy najładniejszy samochód. Jeśli chodzi o motoryzację, nagrodziliśmy główną nagrodą Volkswagena Typ 3 z roku 1938. Bardzo piękny pojazd. Myślę, że z jury było jednomyślne, jeśli chodzi o wybór tego pojazdu. Kolejno, najpiękniejszy motocykl Soku 600 produkcji polskiej 1937 rok. Najstarszy motocykl BMW R4 1936 rok. Bardzo nietypowy pojazd i wisionka na torcie, jeśli chodzi o region, bo starszego motocykla się do tej pory nie spotkaliśmy. Kolejną, czwartą kategorią jest najstarszy samochód Ford T z 1918 roku, moi drodzy.
27: Były tylko kategorie motoryzacyjne, czy jeszcze inne konkursy?
12: Tak, mieliśmy o wiele więcej konkursów. Był konkurs na najpiękniejszy strój retro. Było pojedynczy wybór osób z najpiękniejszą stylówką, czyli ubiór w stylu tamtych lat, czyli retro, bądź starszych jakichś takich właśnie. No i oczywiście nagroda imienna grupy Magic Old Cars. Nagrodziliśmy Triumfateer TR34 z roku 1959 roku. Kabriolet, bardzo piękny, ściągnięty ze Stanów. Igła.
27: Co to właśnie tak trochę kursowałeś pewnie między tymi, co przyjechali. Skąd w ogóle przyjechali ludzie? Z jakich rejonów Polski?
12: Bardzo dużo ludzi przyjechało, oczywiście lokalnych, ale mamy też informacje, że ludzie przyjechali z Warszawy, Bydgoszczy, z Trójmiasta, Olsztyn, a są nawet Niedzica, także no dosyć szeroko, ale jeśli chodzi o rajd i Zalewiada nie jest tylko z zalotem, jest to też połączona impreza właśnie z rajdem, który docelowo miał do przebycia 700 km do Zalewa.
27: Przyjechali wszyscy?
12: Niestety nie, zdarzyły się wyjątki, są to pojedyncze wyjątki, gdzie niestety siła wyższa, mamy dzisiaj piękną pogodę, temperatura niestety kluczowa w takich sprawach i były problemy po drodze, niestety niektóre auta nie dojechały.
27: Przegrzali się po drodze.
12: Tak, no i właśnie to jest ta przyczyna właśnie.
27: A ten rowerzysta sławny, co tam się na starcie zmagał z pedałami, też dojechał do mety, czy go jednak podwozili?
12: Słyszałem, że podobno dojechał, ale z pomocą kolegów oczywiście.
27: Z motocykli, bo to nie tylko samochody, też motocykle przyjechały. Jakie tutaj maszyny?
12: Mamy tutaj przeróżną gamę pojazdów. Są to motocykle, są to trajki, czyli trójkołowce, pojazdy produkcji polskiej, Fiaty, Maluchy, Żuki, Lubliny oraz dużo, dużo szerokiej zagranicznej motoryzacji amerykańskiej z bloku wschodniego, tak jak i niemieckiej.
27: Akcja DKMS Latoli też zawitała do Zalewa. Jak przeszło pałeczkowanie ludzi?
13: Powiem tak, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona z tego względu, że już zbadało się jakieś 30 osób. Ludzie troszeczkę się boją, ale jak im wytłumaczymy, o co tu chodzi, że jednak szukamy dawcy już na miejscu też dla mojej córki, która jest z nami, to ludzie też inaczej na to patrzą, prawda? Wzbudza się w nich coś takiego, że chcą pomóc, tak? Czasami się zastanawiają, ale jednak jest dużo zwolenników, którzy jednak chcą pomóc.
27: Co za zespół wchodzi na scenę teraz?
14: Elektryczna Papuga, oryginalny zespół prosto z Podlasia, Białystok.
1: Co gracie, co śpiewacie?
14: Aktualnie budujemy własną, autorską muzykę, natomiast z racji tego, że jesteśmy na początku swojej ścieżki, opieramy się trochę o twórczość coverową zespołów z lat 70., 80., 90. z podwórka rockowego, ale dobrze sobie radzimy.
1: A już kompletując utwory na swój album, to w którą mańkę będziecie szli? Popową czy rockową?
15: Rock. Rock nam gra.
14: To zdecydowanie będzie fundamentalna baza brzmieniowa i dźwiękowa. Natomiast myślę, że będziemy krążyć wokół pewnych alternatyw też.
15: Pewno, na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy na Zalewiadzie. Wpisuje się to nam w nasze smaczki muzyczne.
14: Tak, bardzo, bardzo fajny klimat, piękne okoliczności przyrody, dużo wspaniałych ludzi. Także myślę, że świetna zabawa się szykuje. Tak, tak. Świetny koncert przed nami.
15: Zapamiętamy Zalewiadę długo.
1: To się przedstawcie jeszcze.
15: Anna Maria Korolczuk, bardzo.
14: I Łukasz Przybysz. Pozdrawiamy.
15: Pozdrawiamy. Eskę.
1: To była druga Zalewiada w Zalewie nad jeziorem Wingi. Kolejna już jest planowana przez organizatorów za rok.
16: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Ciepło się robi, koniom też się robi ciepło, a to oznacza, że znów odżyje plac do skoków wszerz i wzdłuż pod Iławą. W studiu
17: Paulina Pestarz-Kamelska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Leśne Team w Tynfałcie.
1: W tym roku to grubsze wydarzenie, bo już 10.
17: Tak, można powiedzieć, że jubileuszowe, natomiast forma się nie zmienia. Zostajemy przy tej samej formie, czyli będą skoki przez przeszkody, będą hobby horse dla tych, co też chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a jeszcze nie jeżdżą konno.
1: Nie potrafią albo tego konia nie mają.
17: Albo jeszcze nie wiedzą, że mogą.
1: O.
17: Ale to też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, bo w tamtym roku już wyszliśmy z tą inicjatywą i w tym roku to się powtórzy. W konkursach niedzielnych będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od 3 roku życia. Nie potrzeba mieć żadnych umiejętności, żeby w tym konkursie wystartować. Zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku znajdziecie, jak to zrobić. Jeżeli nie znajdziecie, to możecie do nas zadzwonić, na pewno poinstruujemy. Zapisujemy się i w asyście instruktora bądź rodzica bierzemy udział w takim bardzo prostym slalomie na koniu. Na tym parkurze konkursowym, gdzie startują już jeźdźcy, także jest to taki fajny zaczątek, żeby zobaczyć, że można zacząć w każdym wieku i nie trzeba naprawdę posiadać niewiadomych umiejętności, żeby zacząć jeździć konno.
1: Do kiedy rejestracje, w jakich kategoriach wiekowych? Do hobby horse?
17: Zapisy

0: lepszych sponsorów udaje nam się znaleźć w tym roku. Bardzo fajne nagrody dla dzieciaków od pani Anir, która robi przepiękne rękodzieło. I naprawdę jest co walczyć nawet na nogach.
1: Ja chciałem podpytać o te konie. Czy dużo jest zachodu z, no nie z ich czesaniem, pielęgnacją, tylko ze zrobieniem takiego konia? Czy on musi mieć jakiś atest i jakoś zrobiony być, czy po prostu to są podobizny koni jakkolwiek zrobione?
0: Mówimy o koniach do hobby horse.
1: Do hobby horse.
0: Bo przez chwilę się zastanawiam. Nie, to jest jakkolwiek może ten koń wyglądać. Niektórzy mają swoje własnoręcznie zrobione hobby horse, niektóre kupione w marketach z produkcji masowej, niektórzy z przepięknego rękodzieła za niebotyczne pieniądze. Nie ma to oczywiście wpływu na to, jak nam ten parkour na tych naszych nogach pójdzie, bo to w sumie zależy od umiejętności dzieci, szybkości, ich sprawności. Natomiast na dobrą sprawę to można go zrobić z kartonu i z kija, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli ktoś marzy o tym, żeby to był prawdziwy hobby horse, takiego nie ma, to u nas też takiego znajdzie, więc to też nie jest problem.
1: Czyli nawet można to udawać Harry'ego Pottera na miotle.
0: Też, dokładnie. Chodzi o to, żeby się dzieci ruszały, żeby trochę im pokazać tej aktywności fizycznej, taką rywalizację sportową gdzieś tam zasiać u tych maluchów.
1: A właśnie, są ograniczenia wiekowe, to znaczy, czy dorośli próbowali już w poprzednich edycjach, albo czy mogą spróbować?
0: Mogą spróbować, jak najbardziej. Wszystkie kategorie są podzielone wiekowo, w wysokości przeszkód dopasowane do wieku, także startują i dzieci, i dorośli. Zdarzają się śmiałkowie, oczywiście jest ich mało, natomiast tak, któregoś roku nawet wszyscy z obsługi startowaliśmy w jednym z konkursów, żeby było śmiesznie i zabawnie i żeby zachęcić innych.
1: Ktoś wygrał?
0: No oczywiście, że nie wygrał żaden dorosły, tylko wygrało dziecko, dziwo, ale jednak mają dużo więcej gibkości i sprawności te dzieciaki. No śmiesznie.
1: Bo szybsze małe nogi mają. A jeśli chodzi teraz o prawdziwe konie, co będzie można oglądać w jakich kategoriach, od której?
0: 23-24 maja, czyli cała sobota, cała niedziela. Zaczniemy najprawdopodobniej koło godziny 9-10. Zawsze schemat jest podobny. Zaczynamy konkursami niższymi, kończymy na konkursach najwyższych. Nasze zawody łączą też zawsze kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej. Jest to taki cykl zawodów. W tym roku zresztą też jubiluszowy, bo już piąty rok. To są takie zawody, które przede wszystkim robią ukłon dla jeźdźców amatorów i rozpowszechnienia takiego jeździectwa powszechnego w naszym regionie. Czyli tu nie startują zawodowcy. Tu startują dzieciaki, które zaczynają na przeróżnych koniach. Na kucykach, na koniach bardziej sportowych, mniej sportowych, troszkę bardziej pogrubianych. Każdy tak naprawdę co ma, a chciałby zacząć. To jest bardzo fajna inicjatywa i u nas jedne z wielu kwalifikacji w tym sezonie się odbywają. I te konkursy kończą się na 90 cm. I od tego momentu, czyli od konkursów metr w górę, zaczynamy rozmawiać już o jeźdźcach trochę bardziej zawodowych, którzy często przyjeżdżają albo z młodymi końmi, albo już sami zaczynają troszkę wchodzić w wyższy sport. Tu już wymagamy od nich nie tylko umiejętności, ale też spełnienia wszystkich wymogów i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego, także tu już nie startuje każdy, tylko ci, co już mają wszystkie licencje i uprawnienia do tego, żeby w tych konkursach brać udział, nie? Także zaczniemy na pewno rano, skończymy wieczorem, ale poza tym, że będziemy oglądać skoki, na pewno też nie będziemy się nudzić, bo zapraszamy całe rodziny. Będzie też dużo stoisk różnej maści, będzie strefa gastronomiczna, będą dmuchańce dla dzieci, także na pewno będą też oprowadzanki na konia, bo tego nie może zabraknąć przy takiej imprezie, także zapraszamy.
1: A krajoznawcze, jakieś oprowadzanki, jak to wygląda ogarnianie konia na co dzień, albo takiego terenu treningowego, stajni?
0: Na takie rzeczy zapraszamy poza zawodami, czyli albo przed, albo po. Teraz zbliża się sezon, więc działamy prężnie, można odwiedzać zawsze. Na jazdy też można przyjeżdżać zawsze i poznawać to troszeczkę od kuchni. Natomiast jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają od kuchni organizacje zawodów, to wolontariuszy też chętnie zapraszamy. Jeżeli ma ktoś skończone 14 lat, a troszkę go to interesuje, to zapraszamy do kontaktu, bo żeby zorganizować takie duże wydarzenie, jest potrzebna duża grupa osób.
1: Ilu zawodników już potwierdziło udział w tym roku? Czy ta liczba się zwiększa, czy to raczej jest to samo grono?
0: Jeżeli chodzi o ten rok, to dopiero panel zgłoszeń ruszył, tak naprawdę te zapisy dopiero ruszyły, a będą zgłoszenia wpływać tak naprawdę praktycznie do ostatniego dnia. Od już chyba trzeciego roku z rzędu udaje nam się utrzymać taką liczbę powyżej 100 zawodników, 100 par. Natomiast co roku ta tendencja jest wzrostowa, także liczymy w tym roku na powyżej 130 par, a jak wyjdzie, to się okaże.
1: Któreś roczniki są bardziej aktywne, albo więcej jest zawodników w jakiejś kategorii wiekowej?
0: No zdecydowanie startuje więcej dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o te eliminacje, kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej, no bo to jest konkurs generalnie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc ten pułap zawodników do 18 roku życia jest najbardziej oblegany. Natomiast dorosłych też jest sporo w naszych rejonach, którzy startują. Między innymi ja, bo już też do juniorów nie należę, a też staram się startować na tych naszych zawodach.
1: No właśnie chciałem podpytać, czy ja wiem, że ty jako organizator to tak niekoniecznie możesz stronniczo się wypowiadać, ale czy za kogoś można trzymać kciuki za ciebie między innymi, czy nie podczas tych zawodów?
0: Wiesz co, za każdego chyba warto

0: trzymać kciuki. Każdy, wiadomo, że przyjeżdżamy tam często całą rodziną, bo to, tak jak mówię, poza zawodami jest trochę taki piknik rodzinny, więc każdy trzyma kciuki za swój team i swoich zawodników. Każdy ma swój fan klub, także myślę, wydaje, że zawsze za każdego.
1: Ale to wie,
0: za
1: to,
0: mnie też poproszę.
1: To zawsze jest tak, że to nasza tam jedzie z Iławy albo z gminy Iława. To teraz też tak będzie można jakieś nazwiska namierzać?
0: U nas w rejonie jest sporo jeźdźców, także generalnie za Iławian okolicznych wszystkich, ale ich na pewno będzie masę. Fajnie, że jakby się to udaje co roku powtarzać. My też ten nasz ośrodek staramy się cały czas inwestować, żeby spełniał takie wymogi, żeby ściągać coraz więcej zawodników. Na ten moment myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą gminę i nasz powiat, to nasz ośrodek jest najnowocześniejszym ośrodkiem posiadającym taką naprawdę infrastrukturę, jakiej w okolicach się nie spotyka. Co też się przekłada na to, że tych zawodników jest coraz więcej i jest bardzo duże grono zawodników, którzy co roku wracają. Znaczy, że musi im się to podobać.
1: Pamiętasz może, kto wygrał rok temu?
0: Jeżeli chodzi o zwycięzców, to zazwyczaj jest tak, że mimo, że w tej czołówce często nazwiska się powtarzają, to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to tak naprawdę do samego końca nie wiemy. Przy każdym konkursie, nawet w tych najwyższych, to nazwisko się zmienia. Jednego roku wygrywa ta osoba, drugiego tak, także to też jest widowiskowe, bo widać, jak oni walczą, ile radości to zwycięstwo daje. Jak co roku, tak i w tym roku wspierać nas będzie gmina Iława. Te najwyższe konkursy zostaną rozegrane pod patronatem i o statuetkę wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego. Także nie dość, że będą piękne statuetki, to na pewno będą i piękne wygrane.
1: A tutaj chwaliłaś się poza anteną, że w tym roku nawet jeszcze raz zawody do Was wrócą w sierpniu.
0: W związku z tym, że jakby ten rozwój cały czas idzie w dobrą stronę, to w tym roku spotkał nas taki zaszczyt, że zostaliśmy poproszeni o organizację finału ujeżdżeniowego pucharu w Armii i Mazur. Dlatego w ubiegłych latach robiliśmy dwa razy zawody skokowe, tak w tym roku w maju skoki, a na koniec lata, pod koniec sierpnia finał właśnie warmińsko-mazurskiego pucharu w ujeżdżeniu. To taka nowa inicjatywa w naszych regionach, bo zawody ujeżdżeniowe u nas od bardzo dawna nie były organizowane, także też zapraszamy już dziś widzów do kibicowania, bo jest to taka inna forma, którą warto też zobaczyć.
1: To zapraszamy jeszcze raz do Leśnego Zacisza 23 i 24 maja od godziny 9. 10. regionalne zawody jeździeckie w skokach oraz eliminacje warmińsko-mazurskiej Ligi Jeździeckiej i Hobby Horse. A gościem Westy Iława była
0: Paulina Pestarz-Kemelska.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Władze miasta nadal mają problem z zagospodarowaniem pawilonów na Wyspie Młyńskiej w Iławie. Na jednej z komisji Rady Miejskiej dyskutowano na ten temat, zastanawiając się, jak ten problem można rozwiązać. Mówi Jakub Kaska, dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w zarządzie którego pozostaje Wyspa Młyńska.
4: Było podane do informacji wcześniej dwie procedury przetargowe. W przypadku Wyspy Młyńskiej niestety oferent wycofał się. Nie pojawił się, przedstawił też telefonicznie, że po przeliczeniu, po zaktualizowaniu wszystkich danych, które gdzieś tam sobie podjął, też sugerował, przedstawiał wzrost kosztów związany z wzrostem paliw, etc., wszelkich pochodnych. Nie podjął wyzwania, jest zainteresowany przy ewentualnym obniżeniu stawki. Natomiast w tym momencie my też musimy zastanowić się, ponieważ naszym zdaniem ta stawka nie była aż tak wygórowana, żeby nie podjąć tego tematu, tym bardziej, że przedstawię Państwu, że żeby jakakolwiek działalność gospodarcza została tam uruchomiona w tym momencie w dwóch pawilonach gastronomicznych, bo są dwa, to my jako Centrum Sportu musielibyśmy zainwestować tam około kilkunastu tysięcy złotych, ponieważ mimo samej nazwy te pawilony nie są dostosowane do prowadzenia stricte działalności gastronomicznej, czyli brakuje blatów, brakuje odpowiednich nawiewów, odciągników powietrza. Też sama struktura po mojej wizycie w sanepidzie i rozmowach nie jest odpowiednio dostosowana, jeżeli chodzi o pomieszczenia socjalne, o wydzielenie strefy związanej z umywalką od ubikacji i tak dalej. Więc łączna inwestycja tych środków to jest jakieś kilkanaście tysięcy złotych na takim poziomie. Byliśmy w stanie to zrobić, zainwestować po swojej stronie, tak żeby przygotować to miejsce do świadczenia działalności gospodarczej w postaci działalności gastronomicznej. Natomiast w tym momencie to jest dalej pole do rozmów i ewentualnego zastanowienia się, czy w takim stanie faktycznie w tym miejscu to będzie racjonalne z tego tytułu, że po przeliczeniu, gdybyśmy ponieśli to zwrot, mówię tu o zwrocie o wyjściu na przysłowiowe zero, to jest około 2,5 sezonu. Kiedy dopiero wychodzimy na zero, a trzeba pamiętać, że w tym czasie na pewno pojawią się dodatkowe koszty w postaci użytkowania modułów, serwisowania pewnych rzeczy, naprawiania awarii. W związku z tym w tym momencie kwestia zastanowienia się, czy to miałoby rację bytu.
3: O szczegóły dopytywał radny Tomasz Woźniak.
5: Panie dyrektorze, ale 2,5 roku to jest doskonały wynik. Każdy porządny biznes, żeby zaczął przynosić efekty, to minimum 4 lata, więc 2,5 roku to jest, uważam, żeby wyjść na zero, bardzo dobry timing, że tak powiem. Natomiast ja sobie przypominam też rozmowę, żeby móc właśnie uruchomić tą przestrzeń. Wspominali Państwo, tutaj nie będę się na jakieś cytaty powoływał, kto co powiedział, natomiast wiem, że byliście skłonni po to, żeby coś tam zaczęło się dziać, tak naprawdę no, zejść do takich kwot, które byłyby z punktu widzenia potencjalnego biznesu no, atrakcyjne.
4: Przez to symboliczne, wiem, o czym
5: mówi symboliczne,
4: pan
5: no właśnie. Tak. To proszę powiedzieć, panie dyrektorze, jakie były warunki tego przetargu, o jakiej kwocie rozmawialiśmy w kontekście tych...
4: Już mówię, pawilonów. To jest 1000 zł brutto od modułu, czyli mamy dwa, państwo byli zainteresowani dwoma, więc to jest 2000 zł brutto plus kwoty ryczałtowe za media.
5: No i podatek, ryczałtowe tak? Za media, jakie to były kwoty?
4: Nie rozmawialiśmy tak bezpośrednio, tam tylko kwestia była jeszcze oszacowania. W zależności od tego, ile państwo potrzebowali jakiego
5: symboliczne kwoty.
6: Jaka miałaby być tam działalność?
4: Działalność gastronomiczna.
6: Polegająca na...
4: To dokładnie trzeba by było spytać się zainteresowanego. Z tego, co była mowa, to była jakaś sprzedaż hamburgerów, ewentualnie napojów, tego typu rzeczy w jednym. Jakby można to było scentralizować w jednym module tak zwane słodkie, w drugim module tak zwane słone.
5: Okej, jaka jest powierzchnia jeszcze, proszę mi powiedzieć, tych modułów?
4: Tam łącznie bodajże jest, żeby nie skłamać, nie chciałbym strzelać teraz, nie chciałbym się pomylić, ale tam jest kilkanaście metrów w jednym, kilkanaście metrów w drugim.
5: A to jest 10, 20, 20,
4: nie, to raczej jest w pobliżu 30, nie wiem, chodzi mi po głowie liczba 29, ale nie chciałbym tak dokładnie doprecyzowywać.
5: Ale to jest jakaś szansa, że ten potencjalny zainteresowany wróci z jakąś ofertą? Czy państwo jakąś przedłożą ofertę, żeby jednak...
4: Zastanowimy się, tak jak
5: biorąc pod uwagę, że zainteresowania było zero, a jest przynajmniej jakieś?
4: Tak, no to jest kwestia tak jak najbardziej, natomiast no też...
5: 8 lat nikt nie chciał.
4: Znaczy no, wcześniej jeszcze była ta mowa o tym, że przez kilka lat nie można było tego no, w sposób no, zarobkowy, tak? Więc to jest taki początek. Natomiast to też... My bazowaliśmy, to jakby też nie były kwoty z kosmosu, tak, wzięte, tylko faktycznie podejście takie pro-inwestorskie, ze względu na sam fakt, że w pobliżu trochę inna lokalizacja, ale nazwijmy to bez jakby modułów, tak, mówimy tu o samej czystej powierzchni gruntu, poszła za wyższą stawkę zaoferowaną w tym pierwszym przetargu, tak, więc tu wydaje nam się, że to nie jest wygórowane, oczywiście jesteśmy w stanie ponegocjować po to, żeby albo zejść z tej stawki, żeby to w drugim postępowaniu było to bardziej atrakcyjne. Natomiast są pewne ramy, do których, no, przykro mi mówić, ale no nie zejdziemy z tego względu, że nam koszty po prostu będziemy mieli z tego tytułu większe niż sam uzysk.
3: Mówi radna Ewa Jackowska.
7: A czy analizował pan, panie dyrektorze, taką sytuację, że za mniejszą stawkę na przykład podpisać umowę, żeby to właśnie osoba dzierżawca, inwestor, żeby zrobił remont?
4: Tak, oczywiście. Jest taka możliwość, natomiast to była kwestia... My dopuszczaliśmy kilka rozwiązań. Pierwsze, że partycypujemy w tej inwestycji, tylko później jest tu takie ryzyko, że w momencie, kiedy inwestor czy przedsiębiorca wycofuje się w tym momencie, może poprosić o zwrot swoich wniesionych albo chciałby wymontować, więc bezpieczniejsze dla nas jest i tak przygotowanie tych modułów, jakkolwiek poniesienie tych wydatków po to, żeby jakakolwiek firma wchodząca następnie, nie mówimy już o stricte tej czy tej, miała podobne warunki i mogła rozpoczynać działalność gospodarczą. Więc tu była taka bardziej bezpieczne rozwiązanie. Natomiast tak dopuszczaliśmy to, tylko raczej szliśmy w tą decyzję, to ja nie przekreślam kompletnie tego, że w drugim postępowaniu obniżymy, ale tak jak mówię, zgadzam się z panem radnym, że 2,5 roku to jest dobry wynik przy zwrocie, natomiast tak jak wspomniałem, to na pewno nie będzie dalej to zero, nie wyjdziemy w te 2,5 roku, bo do tego dojdą dla nas dodatkowe koszty, bo przedsiębiorca w pewnym momencie, ja bardziej myślę tu o tym, czy faktycznie i może w przyszłości też państwu radnym ten pomysł zaproponuję, czy to jest dobre miejsce na te moduły. Chodzi mi o to, czy nie przenieść na przykład jednego modułu na dziką plażę, albo w inne tego typu rozwiązanie, tak? No, tak, można.
3: O zainwestowaniu przez miasto w te moduły, mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
4: Rozważaliśmy taką opcję, że to my inwestujemy, przepraszam, że to przedsiębiorca inwestuje w te zmiany, ale to byłoby dla nas niebezpieczne o tyle, że jeżeli po jednym z sezonów tych pierwszych, na przykład przedsiębiorca chciałby zrezygnować i oczekiwał od nas zwrotu nakładów, to wtedy byśmy mieli problem ze zwróceniem tych pieniędzy, więc wolimy my zainwestować i przygotować, żeby to zostało na kolejne lata już w naszym ładaniu, a nie osoby, która ewentualnie będzie chciała pieniądze za zwrot kosztów z uwagi na blat czy jakieś instalacje wywiewne. Stąd też była taka decyzja podjęta, nie inna akurat.
3: Temat Wyspy Młyńskiej pozostaje więc otwarty. Tymczasem latem ma odbyć się druga edycja gastrofestiwalu w tym miejscu i już wiadomo, że będzie to 13 czerwca. To jest projekt nieinwestycyjny, który mieszkańcy wybrali w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a planowany koszt tego przedsięwzięcia to 10 tysięcy złotych.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
8: Dzień dobry.
1: Spotykamy się, by podsumować kolejny etap prac nad połączeniem Iławy z Wyspą Wielka Żuława. Odbyło się kolejne spotkanie, coś wiemy więcej?
8: Tak, przygotowujemy się bardzo mocno do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta, który podejmie się tego zadania. Faktycznie doszło w urzędzie do takiego bardzo roboczego, ale bardzo też merytorycznego spotkania z moimi współpracownikami z zakresu inwestycji. Określiliśmy główne parametry czy też założenia dla projektanta, który będzie miał za zadanie w ciągu najbliższych miesięcy przygotować dla nas koncepcję tego mostu, a na bazie tej koncepcji później pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, więc traktujemy tę inwestycję, to przedsięwzięcie bardzo poważnie.
1: Jakieś ramy czasowe są na ten projekt?
8: Wszystko będzie zależało od uzgodnień, ponieważ zakładamy, że tutaj będziemy musieli uzgadniać ten projekt z różnymi instytucjami. Głównym założeniem oczywiście jest to, żeby połączyć stały ląd, czyli Ławę z Wielką Żuławą, żeby pobudzić jej potencjał inwestycyjny. Przy takim założeniu, że jest to teren rekreacji, a nie zabudowy powiedzmy jednorodzinnej czy wielorodzinnej, tylko pamiętajmy, szanowni państwo, o tym, że nasze przepisy nie pozwalają tam na budowę bloków ani domków jednorodzinnych, więc tutaj uspokajam, taka inwestycja być się nie może w ogóle zrealizowana i tego będę bronił do samego końca. Sam most przewidujemy, będzie miał około 300-310 metrów długości. Chcielibyśmy, żeby ten most służył do obsługi przejazdu samochodów, ale z takim założeniem, że od strony Iławy wybudujemy parking ogólnodostępny po to, by ten parking obsługiwał mieszkańców, a kwestie związane z dostawą towarów, usług, czy też zabezpieczenia medycznego, czy przeciwpożarowego mogłyby się właśnie odbywać poprzez ten most. Wszystko wskazuje na to, że będzie on zlokalizowany tutaj od strony drogi wylotowej na Susz, ale z założeniem takim, że droga wylotowa będzie zlokalizowana w okolicach Ronda, które znajduje się na wylotówce i na Kisielice i na Susz, ponieważ mamy tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielony teren pod połączenie z mostem i to jest działka miejska, która może być na ten cel przeznaczona.
1: Jak idą prace na ulicy Jagieły?
8: Ja jestem bardzo zadowolony z prac na ulicy Jagieły. Kilka dni temu wizytowałem plac budowy wraz z prezesem Iławskich Wodociągów, który teraz wykonuje główne prace. W tym momencie łączymy sieci kanalizacyjne z głównym kolektorem, który kieruje się w stronę przepompowni Iławskich Wodociągów. Jest to bardzo widowiskowa inwestycja, ponieważ koparka w tym momencie znajduje się 5 metrów pod poziomem ziemi, a jeszcze będzie kopała na kolejne 3 metry, ponieważ ten kolektor tak głęboko się znajduje. Wszystkie prace, tutaj uspokaja mieszkańców, wszystkie prace idą zgodnie z czasem, więc zakładamy, że w okolicach wakacji, w okolicach sierpnia 2026 roku zakończymy wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej i gazowej, a to nam pozwoli na to, żeby zrealizować drugi etap tej inwestycji, na którą ostatnio pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych. To jest utwardzenie drogi wraz z budową chodnika i oświetleniem, bo na to mieszkańcy najbardziej czekają.
1: I ta druga część budowy też w tym roku wystartuje?
8: Tak, wystartuje w tym roku i zgodnie z umową podpisaną z panem wojewodą, całość powinna zakończyć się do marca 2027 roku.
1: Dom weterana, tu wiemy o sprawie na korzyść Iławy. Co dalej będzie się teraz działo, jak negocjacje zdaje się, z ministerstwem?
8: W tym momencie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Jak państwo wiecie, wygraliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd podzielił nasze argumenty, iż ocena naszego wniosku została błędnie przeprowadzona i miała znaczący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Zobaczymy, jak argumentacja będzie podniesiona w uzasadnieniu do wyroku. Każdej ze stron przysługuje termin na odwołanie do NSA. My oczywiście się od tego wyroku nie będziemy odwoływać, ale ministerstwo jak najbardziej może takie ruchy poczynić. Mam jednak nadzieję, i takie rozmowy będę prowadził w najbliższych dniach, by ministerstwo uznało nasze racje i skierowało nasz wniosek do ponownej analizy i do ponownej oceny, ponieważ z tego co wiem, mimo tego, że ministerstwo przyznało już te pieniądze innym samorządom, na czym bardzo ubolewam, ponieważ uważam, że ministerstwo powinno się wstrzymać kilka dni, wiedząc o naszej rozprawie, ale mimo tego, z tych informacji, które posiadamy, jest około 30 milionów jeszcze niezagospodarowanych, więc teoretycznie szanse naszego miasta są, ale w moim przekonaniu pracownik ministerstwa popełnił błąd, nie powinno tego rozstrzygnięcia być. Ministerstwo powinno poczekać na rozstrzygnięcie WSA, tym bardziej, że obie strony wiedziały o tym, że dzień później po ogłoszeniu tych wyników będzie rozprawa w USA. Dlaczego tak jest moje stanowisko? Dlatego, że w przypadku, gdy osiągniemy dużą liczbę punktów, a mam nadzieję, że tak będzie, mielibyśmy naprawdę realne szanse na zdobycie tych pieniędzy, a tak niestety pewnie będziemy traktowani, czy też oceniani już w tym ogonku tych wniosków, które będą jeszcze rozpatrywane w drodze tych wszystkich protestów, które miały miejsce.
1: Wraz z Molo na Małym Jezioraku mają się pojawić ścieżki rowerowe w ramach inwestycji wzdłuż, a w zasadzie to równolegle do ulicy Sobieskiego. Czy wiadomo już, jaki jest harmonogram tych prac, kiedy będzie widać pierwszy efekt?
8: Być może jeszcze w tym roku, ponieważ w tym momencie kończymy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, więc to już wszystko trwa. Nie chcieliśmy tutaj tracić czasu i to postępowanie przetargowe ogłosiliśmy już w zeszłym roku. To też było oczywiście dodatkowo punktowane przy ocenie naszego wniosku. Całość będzie trwała 2 lata. Oprócz Mola, tak jak pan słusznie zauważył, będą ścieżki rowerowe od ulicy Sobieskiego. I tutaj ciekawostka, w związku z tym, że ten trakt pieszy jest bardzo wąski w tym momencie, to ścieżki rowerowe będą szły chodnikiem, który teraz chodzimy, a sam chodnik wyprowadzimy w formie takiej platformy pomostowej na wody Jezioraka, żeby uatrakcyjnić ten ciąg pieszy nad Małym Jeziorakiem.
1: Czyli ścieżki rowerowej nie będzie wzdłuż bezpośrednio ulicy Sobieskiego tutaj albo od strony domu weterana, albo od strony byłego spichlerza, tylko całkiem ścieżka pobiegnie nad jeziorakiem.
8: Tak, dokładnie. Chodziło nam o to, żeby cały Mały Jeziorak można było przejechać rowerem. W tym momencie, jak dobrze wszyscy wiemy, w pewnym momencie ta droga rowerowa się urywa. Chcemy ją dalej poprowadzić, ale z uwagi na mały zakres terenu musimy chodnik przenieść na wodę, a na ziemi w miejsce chodnika zrobimy ścieżki rowerowe.
1: Strefy płatnego parkowania w Iławie. Nie udało się ich uchwalić uchwałą Rady Miejskiej. Czy będzie kolejne podejście?
8: Zastanawiam się nad tym, ponieważ trochę jestem zdziwiony decyzją radnych, tym bardziej, że część wniosków, które padały na rozmowach w sesji, podczas sesji czy podczas komisji, zostało przeze mnie uwzględnione w uchwale. Nawet podczas sesji poprosiłem o przerwę, by wprowadzić te zmiany, o które prosili miejscy radni, część miejskich radnych. Niestety w obliczu głosowania okazało się, że zabrakło jednego głosu. Będę nad tym zastanawiał się może w ciągu kolejnych kilku tygodni. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że radni nie są przychylni na to rozwiązanie, nad czym ubolewam, ponieważ opłata 1 zł za miejsce parkingowe dla mieszkańca miasta uważam, że nie jest kwotą wygórowaną, a jestem o tym przekonany, że wymusiłaby rotację na parkingach publicznych, bo pamiętajmy, że te parkometry miały stanąć tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, jak na przykład przed ratuszem, przed sądem, czy częściowo przed dworcem, bo tam też planujemy cały czas miejsca bezpłatne. Tak się jednak nie stało. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji w kolejnych tygodniach czy miesiącach nawet.
1: Jedna z uwag również przez słuchaczy tutaj u nas w komentarzach i mailach podnoszona, to, że to nie czas na tego typu ruchy. Poczekajmy na koniec inwestycji i korków w Iławie. Czy to jest argument słuszny?
8: Ja uważam, że to nie jest słuszny argument, ponieważ bez względu na korki w mieście, nie bez względu na budowę wiaduktu, który teraz dzieje się przy ulicy Lubawskiej czy Wyszyńskiego, trudności z parkowaniem przed ratuszem, czy przed sądem, czy przed dworcem były zawsze i zawsze one będą, ponieważ jest dużo samochodów, ludzie, mieszkańcy, turyści komunikują się, przejeżdżają samochodami, chcą zaparkować jak najbliżej danej sprawy, którą chcą załatwić i wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że problem miejsc parkingowych nie zniknie nawet, kiedy wiadukt na ulicy Lubawskiej zostanie wyremontowany. O tym wszyscy się niedługo przekonamy, ponieważ ta inwestycja, jakby nie było, zbliża się ku końcowi.
1: Jeszcze wracamy do jednej inwestycji rowerowej. Ścieżka do Wikielca. Kiedy rowerzyści będą mogli już pojechać bez zsiadania?
8: Mam nadzieję, że w tym roku. My jesteśmy jako miasto gotowi. Poinformowaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg, czy też pana starostę, bo traktujemy to jako jeden organizm, o tym, że w budżecie na rok 2026 z mojej inicjatywy zostały zarezerwowane pieniądze na wykonanie tej inwestycji. Teraz jesteśmy gotowi na to, żeby powiatowi przekazać te pieniądze, ale musimy mieć zgodę powiatu na uruchomienie środków, a to się stanie, kiedy sam powiat będzie gotowy z tą inwestycją. Mamy sygnały, że wszystko wskazuje na to, że będzie to w rok 2026. Czy się ta inwestycja w tym roku zakończy? Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że zbliżamy się dużymi krokami do jej rozpoczęcia.
1: Kiedy po zimie ruszy łatanie dziur?
8: Ono już się trochę zaczęło. Nawet kiedy ta pogoda jeszcze nie była taka sprzyjająca, to oczywiście było takie łatanie na szybko, żeby nie uszkodzić samochodów. Teraz temperatury już są coraz lepsze. Musimy też poczekać na to, żeby te temperatury wieczorem i z ranka były dodatnie. Jeżeli tylko na to atmosfera pozwoli, będziemy je łatać w szerszym zakresie. Jesteśmy gotowi, że tak powiem, do tej akcji. Jesteśmy też w porozumieniu z wykonawcą, ale wykonawca, znając swoją technologię, sam twierdzi, że to jeszcze nie jest czas na takie główne remonty na naszych trasach. Biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia, wszystko powinno się rozgrywać w maju.
1: Teraz wracamy do tematu cmentarnego, bo tutaj też się odbyło w tej sprawie kolejne spotkanie. Wytyczenia działek, jak już mówiliśmy we wcześniejszej rozmowie, na cmentarzu przy Piaskowej.
8: Faktycznie w ostatnich dniach odbyło się takie spotkanie w Iławskim Ratuszu. Podjąłem decyzję o tym, że przesuwamy płot, który teraz oddziela cmentarz od reszty naszych działek, po to, żeby projektant, którego chcemy zaprosić do współpracy zobaczył, jaką powierzchnią dysponujemy, po to właśnie, żeby wydzielić kolejne obszary pochówków naszych bliskich, naszych mieszkańców tutaj na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. Jest to też związane z tym, że tych grobów przybywa i musimy dobrze rozplanować kolejne pochówki, zachęcając jednocześnie naszych mieszkańców do tego, żeby bardzo mocno zastanowili się, czy nie rozważyć chowanie swoich bliskich w kolumbarium w celu zachowania, czy też ograniczenia tego miejsca pochówkowego, jak i w ziemi, ale przy takim pochówku tradycyjnym, urnowym, z pomnikiem lub bez pomnika, ponieważ chcemy też wyznaczyć kilka kwartałów na to, żeby móc chować naszych bliskich w takim stylu, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, amerykańskim, czyli bez płyt nagrobnych, albo tylko z płytą nagrobną, która będzie umieszczona w ziemi z podstawowymi danymi zmarłej osoby. To wszystko przed nami, ale decyzja jest podjęta, szukamy projektanta i przesuwamy płot po to, żeby móc projektować już kolejne kwartały naszego cmentarza.
1: Czyli jeszcze żadne daty nie padły?
8: Na tym etapie jeszcze nie mogę niczego zagwarantować, ale chciałbym, żeby w 2027 roku to się zadziało. Jest to oczywiście związane z tym, że muszą być zagwarantowane pieniądze na ten cel. O ile na projektanta te środki być może znajdę w tegorocznym budżecie, żeby już mu zlecić podejmowanie tych działań, o tyle cała reszta, czyli na przykład wydzielenie ścieżek, przygotowanie tego gruntu będzie już wymagało nakładów finansowych, które pewnie będą zrealizowane w roku 2027.
1: Na jednej z komisji albo sesji prezes ZKM, która to spółka stała się zarządcą cmentarzy, przypomnijmy, powiedział, że planuje inwestycję większą przy cmentarzu na Piaskowej, uruchomienie spalarni, która by zniwelowała jeżdżenie z ciałami do Lubawy. Czy coś w tym sprawie już dalej się posunęło, czy to dalekosiężny plan?
8: Posunęło się. Wszystko wskazuje na to, że już w roku 2027 będziemy mogli uruchomić spalarnię. To też, mam nadzieję, obniży koszta pochówku zmarłych, bo jednak dojazd kosztuje. Nie tylko tutaj Lubawa świadczy takie usługi, ale w związku z tym, że w Lubawie ta spalarnia jest dosyć mała i dosyć długie są kolejki w oczekiwaniu, nasze firmy też korzystają z innych usług dalej od położonych od Iławy, więc wszystko wskazuje na to, że to być może zahamuje wzrost cen, jeżeli chodzi o pochówki. I w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że pan prezes jest już w kontakcie z firmą, która zajmuje się montażem takich instalacji. Jeżeli nic nie będzie stało na przeszkodzie w zakresie pozyskiwania środków na ten cel, to wszystko wskazuje na to, że w roku 2027 uruchomimy taką usługę w naszym mieście.
1: To jeszcze przeskoczmy na cmentarz przy ulicy Ostrudzkiej, bo tutaj wspominaliśmy, że planowana jest rozbiórka byłego budynku i ewentualnie w miejsce jego też by miało pojawić się kolumbarium.
8: Tak, w związku z tym, że ten budynek jest całkowicie niefunkcjonalny i też toalety tam nie działają przez dłuższy czas w roku, podjąłem decyzję o rozbiórce tego budynku. Oczywiście budynek jakiś administracyjny czy też z toaletami powstanie, być może troszeczkę w innym miejscu, ale zastanawiamy się jednocześnie, czy tego miejsca, dosyć takiego pokaźnego, nie wykorzystać na budowę kolejnego kolumbarium, tym razem na ulicy Ostrudzkiej. Mamy takie doświadczenia, że mieszkańcy, rezerwując nawet kolumbaria, przenoszą swoich bliskich, prochy swoich bliskich z tradycyjnego pochówku do kolumbarium. Dzięki temu też uwalniają się nam kolejne kwatery, które możemy udostępniać kolejnym rodzinom. A to całe działanie jest związane z tym, że w dłuższej perspektywie czasu, może 15, 20, 30 lat, tego miejsca na pochówki będzie w Iławie brakowało, więc zachęcamy tutaj wszystkich, żeby rozważali chowanie swoich bliskich w kolumbariach.
1: Rozbiórka tego budynku jest planowana na ten rok, czy już przyszły?
8: Tak, najprawdopodobniej zacznie się to jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak będą postawać prace rozbiórkowe, ale chcielibyśmy z tym tematem uporać się jak najszybciej, żeby też już w przyszłym roku zabezpieczyć mieszkańców pod kątem toalet, które będą funkcjonowały tam cały rok.
1: Gościem Eski Iława był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
8: Dziękuję serdecznie.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
9: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
9: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich, długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
9: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jeziora. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni na wodach powiatu iławskiego. No warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiacie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
9: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601 100 100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601 100 100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
9: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
9: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
9: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior mazurskich. Jeziora do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
9: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglugowego, szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
9: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
9: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecie. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
9: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jeziorka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętni wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
9: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie, gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na Jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc Jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
9: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. A gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Mierzyński.
9: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz 5. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
10: Drodzy Państwo, 5. międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie. Czas zacząć. Witają Państwa
11: Katarzyna Górska
10: i Piotr Bryl.
11: Rozpoczynamy finał 5. międzyszkolnego konkursu wiedzy o Iławie. Na początku pragnę serdecznie powitać panią burmistrz Dorotę Kamińską. Miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy konkurs objął swoim patronatem oraz ufundował nagrody Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. 3-osobowe zespoły uczniów klas 6 z 4 iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Homka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakirzyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze szkoły podstawowej nr 1, panią Kamilę Kozłowską ze szkoły podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze szkoły podstawowej nr 5.
10: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Dolewskiego, wicedyrektora szkoły podstawowej nr 3. Pana Michała Łotka, miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcę dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół im. Bohaterów września 39. wśród jurorów witamy również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta Łebskiego Kówca ZHP oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta Kówca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
11: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie dzisiejszego konkursu.
12: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty, miejsca, wydarzenia z przeszłości, ale wspaniała okazja, aby snuć opowieści o miejscu, w którym żyjecie, w którym wszyscy żyjemy, gdzie się rozwijamy, dorastamy, gdzie pracujemy, gdzie czujemy się jak u siebie w domu. Tym miejscem jest oczywiście Iława. Dzisiaj będziemy tutaj opowiadać piękne historie o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować i grać do jednej historycznej bramki. Jestem zaszczycony, że możemy tutaj wszystkich gościć. Jest nam niezmiernie miło, że w murach naszej szkoły już po raz piąty odbywa się taki wspaniały konkurs przy obecności tak znamienitych gości. Życzę Wam jeszcze raz udanej rywalizacji i uroczyście otwieram piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie.
11: Prosimy również o zabranie głosu panią Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
13: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania ślę również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie pan dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo rok iławskich harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które Wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie, powodzenia.
11: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski, dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów do 4 różnych szyfrów, musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
14: nie na wszystkie pytania znałem odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem i dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście i pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją wiedzę wśród Waszych znajomych, wśród Waszej rodziny i bądźcie, tak jak wcześniej powiedziałem, pięknymi ambasadorami naszego miasta. Bardzo serdecznie też dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzisiejszej młodzieży. Dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
15: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
16: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji, pełni tego, żeby Wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wiem, że za rok zapraszacie na 6. konkurs.
17: Prawdopodobnie tak.
16: Wielkie brawa dla Pani Kasi, dla Pana Piotra. Panie dyrektorze, ma Pan prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nich dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest 6. klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historii. Nie liczą w czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
15: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
18: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca 4. Zapraszamy zdobywców 4. miejsca Szkoły Podstawowej nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców 3. miejsca Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców 2. miejsca Szkoły Podstawowej nr 3. Zapraszamy zdobywców 1. miejsca Szkoły Podstawowej nr 4.
19: Brawo!
18: Brawo!
20: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakiziński.
21: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
22: Dzień dobry, nazywam się Rozalia Wojciechowska.
15: Z której szkoły jesteście?
22: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
23: Pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
22: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej, co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może 2 dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
24: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z Pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
15: Kto był Waszym opiekunem?
24: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Panią. Bez Pani byśmy tego nie osiągnęli.
21: Bardzo pozdrawiam Panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy 1. miejsce.
15: A to jest tak, że Wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u Was?
22: Z historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
24: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
22: No po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
15: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z 5. już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
15: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia SK przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat. Okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
25: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością, z czego 25% to są osoby z otyłością. czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
0: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
25: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać.

0: przestanie prawidłowo magazynować ten nadmiar tłuszczu, dochodzi do takiego momentu, że szuka sobie innych miejsc w całym organizmie. I powstają takie ektopowe skupiska tkanki tłuszczowej, które otaczają serce, wątrobę, śledzione, jelita, organizują się pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi. Ta tkanka tłuszczowa dodatkowo przestaje prawidłowo funkcjonować. W niej magazynują się bardzo duże ilości cytokin, czyli takich substancji, które są dla naszego organizmu niedobre. Ten nadmiar tych cytokin prowadzi do powstawania wielu powikłań, wielu groźnych powikłań dla naszego zdrowia.
1: Mówimy tutaj o chorobie otyłościowej. Moim gościem jest Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. Myśmy się z panią doktor umówiły, że ja teraz zadam pytanie, czy o takich osobach, które mają chorobę otyłościową, można mówić osoby grube lub osoby otyłe. Więc ja to pytanie zadaję, być może narażam się w tym momencie na hejt, ale jest to specjalnie sprowokowane, bo domyślam się, co usłyszę.
0: Nie. Ja bym proponowała nie używać takich określeń, bo jest to bardzo bolesne dla osób z chorobą otyłościową, gruby. Otyły może troszeczkę mniej, bo jest to zawarte tak naprawdę w nazwie choroby. Choroba otyłościowa, otyły, bądź otyłość. Ja nie używam takich określeń jak otyłość. Bardziej mówię o chorobie otyłościowej, bo jest to choroba. Te osoby nie są grube, nie są pulchne, nie są tłuste. Te osoby mają chorobę otyłościową.
1: Stygmatyzacja jest bardzo duża w społeczeństwie zresztą takich osób, prawda? Mówi się bardzo brzydko najczęściej właśnie. Tutaj niektóre łagodniejsze określenia pani wymieniła. Ta stygmatyzacja na pewno nie pomaga w wyjściu z tej choroby.
0: Nie, stygmatyzacja nie pomaga, dlatego że to nasila tą chorobę, robi się takie błędne koło, bo te słowa nie wspierają. Są słowa, które mogą wesprzeć pacjenta w tym procesie leczenia, a są słowa, które bardzo mocno zamykają takiego człowieka, taką osobę i potem bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej osoby i właściwie nawet nakłonić do tego, żeby zaczęła inaczej myśleć o sobie, żeby zaczęła leczyć się, żeby podjęła leczenie. Te słowa zostają w pamięci tych osób, myślę, że na zawsze, bo wielu pacjentów mówi o tym i przytacza wiele różnych, bardzo przykrych epitetów na temat swojego wyglądu, a jest to bardzo powszechne, no bo któż kiedyś z nas nie nazwał osoby chorej na otyłość w jakiś taki przykry sposób. Myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło.
1: Nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że te słowa mogą ranić po prostu i bardzo trudno potem pozbyć się tej osobie, tych słów z głowy. I tym bardziej trudno wtedy właśnie spróbować nawet wyjść do ludzi i spróbować wyjść do lekarza.
0: Tak, zdecydowanie tak jest. To nawet nie jest tylko pójście do lekarza, ale też pójście gdziekolwiek, wyjście z domu. Te osoby przestają wychodzić. Są stygmatyzowane też w taki sposób, że zatrudnienie na przykład takich osób jest zdecydowanie mniejsze, bo patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Nie dostrzegamy nic więcej, poza tym, że ta osoba jest osobą troszkę inną, czyli chorą na chorobę otyłościową. Też takie osoby mają problem z tym, żeby pójść na przykład gdziekolwiek na siłownię. Ja chyba nie widziałam nigdy w jakimś klubie czy na jakiejś siłowni osoby naprawdę bardzo mocno otyłej, bo myślę, że to nie jest jeszcze ten czas w naszym społeczeństwie, żeby taką osobę zaakceptować, a tym bardziej pomóc jej w naprawdę bardzo trudnym procesie rozpoczęcia aktywności.
1: Jak duży jest to problem? Czy to już można mówić o jakiejś epidemii choroby otyłościowej?
0: Mówimy nawet o pandemii, czyli o chorobie, która zaczyna obejmować cały świat. I tutaj niechlubne takie miejsce zajmuje oczywiście

0: Ameryka, no i też Wielka Brytania. Ale Polska też jest na bardzo chlubnym miejscu, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że wśród dzieci też narasta nadwaga i otyłość i niestety Polska zajmuje pierwsze miejsce w zwiększającej się masie ciała u dzieci. W populacji polskiej około 60% ludzi ma nadwagę lub otyłość. No póki co nadwaga ma większy procent, 20% to osoby z otyłością, a 40% to osoby z nadwagą.
1: Jaka jest różnica między otyłością a nadwagą?
0: Nadwaga, możemy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wstęp do otyłości. Mamy pewne wskaźniki mówiące o tym, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość. Jest coś takiego jak BMI. Każdy z nas może to sobie wyliczyć. Jest to bardzo prosty wskaźnik. Należy podzielić swoją wagę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I jeżeli ten wskaźnik wyjdzie powyżej 25, to znaczy, że mamy nadwagę. Nadwaga kończy się na liczbie 30. Od 30 zaczyna się otyłość. Mamy otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to może nie do końca dokładny taki wskaźnik, tak się mówi nauka szuka oczywiście innych takich wykładników, które mogłyby zdefiniować jeszcze dokładniej tą chorobę, ale też takim prostym wskaźnikiem, który sami też możemy sobie zmierzyć, jest obwód pasa. Dla kobiet prawidłowy obwód pasa jest poniżej 80, dla mężczyzn poniżej 94 cm. Więc każdy z nas może sobie to obliczyć. I jeżeli te centymetry wychodzą ponad to, o czym mówię, to musimy się zacząć zastanawiać, czy nie powinniśmy zacząć działać.
1: Czy w Pani ocenie może tak być, że za chwilę więcej niż te 60% populacji Polski będzie się zmagać z chorobą otyłościową?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że od lat 70. wzrosła trzykrotnie ilość osób z nadwagą i otyłością. Szacuje się, że w 2035 roku ilość osób z otyłością, z samą otyłością, wzrośnie z 25% do 33%, więc już nie co czwarta osoba będzie otyła, a co trzecia osoba będzie otyła. Więc myślę, że jest o co walczyć i to jest taki wskaźnik dla mnie osobiście bardzo zatrważający.
1: Czy inaczej w takim razie rozmawiać z młodymi ludźmi, inaczej ze starszymi, z dorosłymi w zakresie profilaktyki? Innymi słowy, inne argumenty tutaj są potrzebne, żeby z młodymi rozmawiać? Czy przykład osobisty? Jak do tego podejść?
0: Każdy z nas wymaga, myślę, czegoś innego. U osób młodszych bardzo dużo zależy od tego, co pokazują nam rodzice, od takich wzorców wyniesionych z domu. I nauka mówi, że właśnie te osoby młodsze, dzieci, młodzież, u tych osób najważniejsza jest profilaktyka, czyli wzorce. Wzorce żywieniowe, wzorce aktywności, wzorce radzenia sobie ze stresem. I jeżeli takich wzorców nie mamy wyniesionych z domu, no to któż ma je nam pokazać? Wzorce osobiste? Tak, mam wzorce osobiste, bo mam dwie córki i czasami sobie rozmawiamy i ja im próbuję coś tam pokazać, jakieś tam wrzutki robić, na przykład pamiętacie, że macie jeść to i to. Tak, mamo, wiemy, białko. Tak, białko jest bardzo istotne. Druga taka rzecz, no moje córki są przyzwyczajone do tego, że piją wodę. Zresztą ja mam tutaj też termosik z wodą, bez którego się nigdzie nie ruszam. I to też jest bardzo ważne. Także tak, uczę swoje córki, znaczy już są nauczone. To są córki 20-letnie, więc myślę, że dobrze wszystko wiedzą. Aczkolwiek mają swoje grzeszki. To, co mnie też jeszcze może wspomnę, zainspirowało do tego wszystkiego, to były moje obserwacje od wielu, wielu lat, kiedy zaczęłam się przyglądać dzieciom idącym do szkoły, gdy zawoziłam swoje córki do szkoły. Przed godziną ósmą widziałam niejednokrotnie dzieci niosące do szkoły otwartą paczkę chipsów, cukierków, ciastek i to są właśnie te wzorce. Dlaczego to dziecko nie niesie ze sobą jabłka, nie niesie ze sobą wody? To są właśnie pytania do, myślę, między innymi rodziców, a może nawet przede wszystkim do rodziców. Dlatego, że też na ostatniej konferencji leczenia otyłości usłyszałam słowa pani profesor, która powiedziała, że dzieci nie usłyszą tego w domu, więc kto ma im to powiedzieć? My musimy im to powiedzieć, my, czyli lekarze, i ja właśnie to chciałabym robić i właściwie nawet już to robię, dlatego że jestem w takim projekcie w szkole podstawowej, który wymyśliła pani Iwona Drzymalska, to są innowacje. Zaprosiła mnie do tego projektu, żebyśmy rozmawiały z dziećmi o zdrowiu. Jestem tam u tych pierwszoklasistów co miesiąc. I właśnie prowadzimy takie różne dyskusje i pierwszym z tematów było zdrowe śniadanie. To dla mnie było cudowne doświadczenie, bo dzieci miały za zadanie przynieść w swoich kanapnikach to, co lubią, to, co jadają. I powiem szczerze, że większość to było zdrowe żywienie. Na ile to było przygotowane, nie wiem, ale dla mnie było ważne to, że te dzieci miały fajnie przygotowane jedzenie, pożywne, były tam warzywa, owoce, jogurty, jajecznica, naleśniki, które zrobiła mama z jakiejś fajnej, dobrej mąki. I to mnie tak bardzo podbudowało, ucieszyło i oby tak więcej takich właśnie różnych akcji.
1: To był akurat pomysł i to była akcja w szkole podstawowej numer 2 w Iławie. No dobrze, ale tu mamy dzieci. Innym językiem trzeba mówić do dorosłych jednak.
0: Tak, innym językiem, może troszeczkę takim bardziej merytorycznym, wyjaśniającym, czym jest choroba otyłościowa i do czego może doprowadzić.
1: Porozmawiajmy o diecie. Tutaj już pani ten temat zaczęła. To temat rzeka, domyślam się, pełna mleka, miodu, czy to już nie, bo miód to cukier, to może nie. Jak to z tą dietą jest?
0: Tak, to jest temat rzeka. Ja nie jestem dietetykiem, więc może nie wszystkie aspekty potrafię wyjaśnić, ale obecne zalecenia są takie, że właściwie nawet nie tylko w chorobie otyłościowej, też może powiedzmy w profilaktyce choroby otyłościowej, czyli w zdrowym życiu jest ważna zdrowa dieta. Zdrowa dieta to znaczy taka, która nam służy i nie powoduje właśnie wzrostu wagi, która nie spowoduje chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, bo to są choroby, o których się dużo mówi, bo je widać. Bo są oddziały, jest oddział kardiologii, który leczy serce.
1: Są też takie, których nie widać.
0: Tak, są też takie, których nie widać i dlatego ta zdrowa dieta jest tak bardzo ważna. Co to jest ta zdrowa dieta? W ogóle, czy osoby z chorobą otyłościową powinny być na diecie? Dieta, ja rozumiem przez słowo dieta, rozumiem zdrowe żywienie, bo diety restrykcyjne, wszelkie, które możemy znaleźć w internecie, to są diety redukcyjne, gdzie uważa się, że no one dadzą efekt utraty wagi. To tak nie działa.
1: Co my sobie tam zredukujemy przy takiej diecie redukcyjnej?
0: Co my zredukujemy?
1: Składniki odżywcze?
0: Energię. Przede wszystkim energię i chęć do stosowania zdrowego jedzenia.
1: A taki rodzaj postu, czy też, nie wiem, sposób żywienia, że ja sobie na przykład nie jem do 16, a potem od 16 do 20 jem i potem znowu do 16 nie jem. To jest okej?
0: Tak, słyszałam o takim poście i też właśnie nie jedzeniu do którejś tam godziny. Myślę, że jeżeli coś komuś służy, to niech sobie tak robi, ale generalnie my funkcjonujemy od rana. Większość osób funkcjonuje od rana i potrzebuje energii. Nasz mózg potrzebuje energii. Dlatego ja jestem takiej diecie przeciwna. Może nie przeciwna, tylko nie jestem zwolennikiem takiej diety. Ja jestem zwolennikiem diety zdrowej, czyli zdrowego żywienia, a zdrowe żywienie w tej chwili opiera się na talerzu żywieniowym. Talerz żywieniowy, czyli to jest takie koło, kiedyś była piramida żywieniowa, teraz jest talerz żywieniowy, który w 50% swojego składu zawiera warzywa i owoce z przesunięciem w kierunku warzyw. 25%, czyli 1/4, kolejna część talerza zawiera białko. Jest to białko i roślinne, i zwierzęce, kto co lubi, kto co preferuje. Ale jest to bardzo istotna część tego talerza. Ja osobiście wiem, że cały czas tego białka u mnie jest za mało, a do tego nakłoniła mnie kiedyś moja koleżanka po fachu, bym tak powiedziała, Sylwia Urbańska, która kilka lat temu powiedziała mi: Marcia, jesteśmy już stare i musimy zacząć się dobrze odżywiać. Rozumiesz, białka trzeba jeść dużo. Ja mówię: Sylwia, o czym ty do mnie mówisz? Jakie białko? Teraz zrozumiałam, że to białko jest bardzo ważne, dlatego że białko buduje mięśnie, a z wiekiem tych mięśni niestety nam ubywa. Jeżeli nie uprawiamy aktywnie sportu, to nie budujemy mięśni. Białko jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, naszego zdrowego żywienia, dlatego że jest najbardziej sycącym składnikiem, czyli na długo czujemy sytość i nie czujemy zbyt szybko głodu. Białko jest też nam niezbędne do budowy masy mięśniowej, która jest nam bardzo potrzebna w momencie, kiedy zaczynamy troszkę się starzeć. Potrzebujemy tej masy mięśniowej do prawidłowego funkcjonowania codziennego, do chodzenia, do wchodzenia po schodach, a tego niestety brakuje starszym osobom, brakuje siły, po prostu brakuje mięśni. Białko też jest potrzebne do produkcji hormonów, enzymów, do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Wtedy, gdy spożywamy białko, my też uzyskujemy bardzo duży efekt termiczny, to znaczy ono jest bardzo, bardzo dobre przy zmniejszaniu wagi, w procesie redukcji, dlatego że do spalenia białka potrzebujemy bardzo dużo energii, więcej niż do spalenia tłuszczu albo cukru. I wtedy uzyskujemy lepszy efekt spadku wagi. Dlatego wszystkie osoby, które chciałyby zacząć walczyć ze swoją chorobą otyłościową, bardzo zachęcam do spożywania białka. Gdzie my znajdziemy to białko? Białko możemy znaleźć w produktach zwierzęcych i w produktach roślinnych. Jeżeli jemy mięso, bo oczywiście nie zawsze się to zdarza, że wszyscy nie jedzą mięsa, zwracajmy uwagę na to, co jemy. Jedzmy chude mięso, białe mięso, czyli kurczaki, indyki, ale też jeżeli mielibyśmy wybierać mięso czerwone, to proszę czasami rozważyć też dziczyznę. Dziczyzna jest mięsem czerwonym, ale jest to mięso, które zawiera o wiele mniej cholesterolu niż bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie wieprzowina. I jedzmy ryby. Ryby tłuste, ryby morskie, łosoś, pstrąg, dorsz, które też dają nam bardzo dużo białka. No i oczywiście owoce morza. Ja się sama nauczyłam jeść owoce morza. Nie lubiłam owoców morza, ale powiem szczerze, że teraz robię to z przyjemnością i takim moim ulubionym owocem morza jest ośmiornica. Produkty roślinne to są strączki, przeróżne fasole, mamy naprawdę bardzo duży wybór fasoli, soczewica, ciecierzyca, tofu, hummus, są też makarony z tych strączków. No i oczywiście cała gama nabiału, ale chudego nabiału, czyli twarożki, sery, ser kozi, kefiry, maślanki, jogurty. Możemy szukać też takich produktów, które zawierają troszkę więcej białka, czyli produkty wysokobiałkowe. I do tego też bardzo, bardzo namawiam, bo tu naprawdę widać efekty, widać, czujemy tą sytość i efekt zmniejszania wagi czuć, widać. I kolejna część tego talerza, 1/4, to są węglowodany. 1/4, dlatego że my potrzebujemy energii, ale węglowodany nas nie sycą. O tym trzeba pamiętać. Syci nas białko. I dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać i chcą zmniejszyć wagę, bardzo ważne jest właśnie to białko, bo ono syci. Węglowodany sycą na chwilę, a białko sycą na bardzo długo i często pacjenci o tym po prostu nie wiedzą, dlatego trzeba o tym mówić. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. I ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. Mhm. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku.
1: Czego unikać w takim razie? Czy mając już chorobę otyłościową, czy też nie, po prostu działając profilaktycznie? Czego unikać?
0: Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko. Przetworzonej żywności.
1: Co to takiego jest i dlaczego taka niedobra jest ta żywność?
0: Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu, to są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty, to są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności, czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Czyli wydatkujemy mniej energii. To od razu nam podwyższa bilans energetyczny spożywania pokarmu, bo dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Mówi się, że ta żywność wysoko przetworzona, ona ma po prostu inne wiązania chemiczne. Żywność ma porozrywane wiązania chemiczne i nasz organizm już nie musi wkładać żadnej pracy, żeby te wiązania porozrywać i strawić tą żywność. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników, bo weźmy migdały, orzechy. Jeżeli mamy surowe orzechy, to z tych orzechów wchłaniamy troszeczkę mniej tłuszczu, bo to jest produkt naturalny, surowy. O wiele więcej wchłoniemy tłuszczu z masła orzechowego. I to jest orzech, i to jest orzech, ale to jest orzech przetworzony. Tak samo bardzo prosta rzecz. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione i tak naprawdę ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. I żywność przetworzona potrafi dostarczyć do 50% więcej kalorii niż żywność nieprzetworzona. Są to takie dane bardzo niepokojące, ale właśnie to jest taki fenomen tej żywności ultraprzetworzonej, która może zawierać tak naprawdę taki sam skład tłuszczowy, cukrowy, ale przez to, że jest żywnością przetworzoną, kalorii będzie miała zdecydowanie więcej. No i oczywiście te wszystkie substancje, o których powiedziałam. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności, żeby wydatki i produkcyjne, i wydatki, które my ponosimy kupując tą żywność, były o wiele mniejsze. No i oczywiście o brak czasu. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty z małych sklepików, czy jest to żywność z restauracji szybkich takich, czyli fast foodów, i niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
1: A co z godzinami posiłków? Tutaj już troszkę zaczęłyśmy mówić o tym, że to nie jedzenie do 16, ale bardziej mnie interesuje ten wieczór. Czy jeżeli kładę się spać o godzinie 23, to o której powinnam jeść kolację i czy to w ogóle jest ważne?
0: Generalnie nasz organizm powinien troszeczkę odpocząć od tego posiłku, bo każdy narząd powinien się zregenerować w czasie snu. Nic dobrego nam nie przynosi jedzenie takie nocne, wieczorne, i to jest bardzo krótki wstęp do tego, żeby wyrabiać w sobie te złe nawyki żywieniowe, czyli podjadanie. Podjadanie jest to ogromny problem wśród pacjentów i pacjentów z chorobą otyłościową, nadwagą. Myślę, że każdy z nas sobie coś tam podjada wieczorem. Jest też coś takiego jak łapanie się, jeżeli ktoś jest świadomy, to łapanie się właśnie na tym podjadaniu. Po co my to robimy? Czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? Nie, to nie jest nam potrzebne, to nasza głowa chce. Jest takie wyrażenie, które myślę, że każdy z nas doświadczył, czyli food noise, tak to się teraz określa. To jest taki stały szum w głowie, mówiący o tym, że coś bym zjadła, coś bym przegryzła, myślę o jedzeniu cały czas. Padam z pracy do domu i pierwsze co tu muszę zrobić, to jest zjeść. To są takie mechanizmy prowadzące do powstawania właśnie otyłości. Jeżeli nie uświadomimy sobie takich mechanizmów, to jest to bardzo szybka droga do powstawania nadwagi i choroby otyłościowej.
1: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się umawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym, a tutaj z misją w temacie otyłości bez wstydu i bez presji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dzień dobry, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz znany państwu już zespół Sweet Blues. Zespół, który już na naszej antenie gościł, zresztą również muzycznie. Sweet Blues, witajcie, skąd jesteście i co wy właściwie gracie?
3: Mirek, my gramy gatunek muzyczny rock, blues. Jeśli chodzi o jam, to bardziej właśnie ten nowszy jam, to już bardziej pod rock podchodzi, nie? Ale jeżeli chodzi o stary jeszcze Zaryśka, koncerty i w ogóle, to właśnie to jeszcze można było to nazwać to tym bluesem, nie? Ale bardziej mi się zdaje, że to jest ta muzyka teraz taka pomieszana, nie?
1: Bo was głównie inspiruje właśnie jam.
3: Tak, jam. Mhm.
1: To może przedstawcie się po kolei, proszę bardzo.
3: Mirek, perkusja.
4: Kamil, gitara.
5: Krzysiek, gitara.
6: Krzysiek, wokal.
7: Darek, gitara.
1: Coś się tu pozmieniało od naszego ostatniego spotkania. Kto o tym opowie? Słyszę nowe głosy po prostu przedstawiające się. Jest więcej Krzyśków, mam wrażenie.
4: Tak, głosy, które po prostu teraz już myślę, że będą w tym zespole. Jesteśmy na etapie formowania składu. Myślę, że już ten skład zostanie na obecnym po prostu takim, na obecnej takiej płaszczyźnie, że to już będzie po prostu grało w ten sposób, nie inny. Musieliśmy niestety, byliśmy zmuszeni do zrobienia tego, bo działo się wiele rzeczy, o których tam nie chcemy też po prostu rozmawiać, wspominać, ale teraz jest dobrze, idzie wszystko ku dobremu. Minęły dwie próby już, fajnie wszystko zaczynamy montować, nagrania wychodzą, są fajne pomysły. Przede wszystkim fajna atmosfera, luźna, dogadujemy się. Myślę, że jeżeli to tak będzie się wszystko kręcić, to fajne rzeczy mogą powstać. Przede wszystkim zgoda i na próbach radość zapanowała, nie? Zapanowała radość, przede wszystkim harmonia, spokój, tak, dokładnie, dokładnie spokój, radość. I przede wszystkim jest taki zapał do grania bardziej się zrobił i do tworzenia czegoś i nawet pomysły sami się nasuwają i w takich okolicznościach można pracować, nie w innych, nie?
1: Mhm, to mówił Kamil. Także... Od kiedy wy w ogóle istniejecie jako Sweet Blues?
4: Ogólnie można przyjąć od 2018, to było, pamiętam, tutaj z bratem za granicą byliśmy, wróciliśmy i postanowiliśmy, że coś zmontujemy. Szybko to się zadziało, skład zmontowaliśmy i tak można powiedzieć, że od 2018 już na dobre tutaj z Kiśkiem no, zaczęliśmy.
5: Tak, od powrotu samego w sumie.
4: Tak.
5: To już tak zaczęliśmy montować tutaj skład, nie? Mhm. Nie, do tej pory gramy tak.
1: No i bywały różne rzeczy po drodze, perypetie różne. Skład został prawie braterski, bo braci jest tutaj trzech, prawda? Kamil, Krzysiek i Mirek. Kamil,
5: czyli Krzysiek... połowa zespołu tak, jeszcze czyli, została. Bo...
1: Czyli można powiedzieć,
5: rodzinie.
1: Tak jest. Czyli, ale co, wy rządzicie, bracia? A, cisza.
4: Szczerze mówiąc, tu chcemy podejść w taki sposób, że nie będzie kto rządzi, kto nie rządzi. Tu ma po prostu być równość. To o to chodzi, bo wszyscy dążymy ku jednemu, nie?
1: A to nie jest i tak, że macie większość?
4: Przede wszystkim, że jak w zespołach nie rozbywało, tak jak jest przykład najlepszy w Daily Punku, przeważnie no, Borysewicz z Panasewiczem, tak? To był taki przykład. Oni tam dominowali nad wszystkim i ustalali. Założyli to wszystko, ale ja myślę, że zespół powinien mieć lidera. Ogólnie co to wszystko trzyma. Ale też sądzę, że po prostu jesteśmy równi i nikt nikomu tutaj nie będzie wyższym nad kimś, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Dochodzi do pewnych kompromisów wspólnie, tak? I w ogóle, no na tym to polega, no nie inaczej, nie?
1: Dobra, Kamil, to zapytamy wokalisty w takim razie. Tego nowego czy starego, nie wiem już jak cię nazywać, słuchaj.
4: Stary, nowy.
1: No właśnie. Powiem. Jak to było? Jaka jest twoja historia? Kiedy zacząłeś śpiewać? W przedszkolu pewnie.
6: Ja nie pamiętam w ogóle. Moja historia jest taka, że pamiętam, że jakieś metaliki zostały wydane. Chyba tam czarny, koło czarnej płyty, nie, Master of Puppets, coś takiego. I tam wtedy zacząłem drzeć ryja po prostu.
1: Biedna początkowo. Rodzina.
6: Początkowo biedna rodzina, biedni wszyscy sąsiedzi w ogóle. No i tak się zaczęło to. W sumie później przestałem w jakiś sposób tam to robić, ale no, zainteresowałem się pewnymi innymi rzeczami, bo szkoła muzyczna, jakieś tam chóry, nie chóry, no i tak zostało, tak się zacząłem rozwijać. Nie? No. Cały czas zapędy w kierunku rockowego grania jakiegoś.
1: Jak trafiłeś do Sweet Blues za pierwszym razem?
6: Przez takiego kumpla Darka, który tam namiętnie słuchał Jamu i tak żeśmy się jakoś zgadali, że mówił, że taki jest pewien zespół, który fajnie gra i potrzebują wokalisty. No to... Tak się żeśmy jakoś dziwnie złożyli, umówili. W sumie na początku to tak w sumie przypadek taki czysty, nie?
1: Potem rozumiem te perypetie, które przemilczamy i teraz jesteś po raz...
6: Z powrotem, tak.
1: Z powrotem. Tak. Już nie uciekniesz.
6: Nie, nie, nie. Nie mam zamiaru nigdzie na razie za chlebem wyjeżdżać, także będzie dobrze.
3: No nie. Nawet nie ma takiej opcji, że ktoś cię wypuści. Tu już jesteś, tak jak ja wspomniałem to wcześniej, to... Sam wiesz o tym, że ja od początku myślałem o tym, żebyś był w tym zespole, jednak tutaj chłopaki mogą powiedzieć, ja cały czas dążyłem do tego, żeby był Krzysiek w tym zespole, bo ja wiem kto to jest, ja wiem jak on potrafi po prostu zaśpiewać, ja cię tu pochwalę jeszcze, to jest chłopak, który nie śpiewa tylko w polskim języku, bo śpiewa też w anglojęzycznym, bardzo dobrze śpiewa. No i myślę, że tutaj już nie puścimy go z tego zespołu, także...
1: Dobrze, że się nagrywa, widzisz?
3: On musi teraz czuć, że my, a on to jest rodzina, nie? Także, że jesteśmy rodziną, tak samo jak tutaj Darek teraz.
1: No to teraz poprosimy Darka o kilka słów do mikrofonu, jak to mówią. Darek, skąd się wziąłeś w ogóle muzycznie?
7: Skąd się wziąłem muzycznie? No z chłopakami się znamy już bardzo długo. No, trochę Krzyśka poznałem troszkę później. No i tak jeździłem do chłopaków na próby, słuchałem jak grali. Wcześniej byłem często, jeździłem też na koncerty ich, gdzie mogłem, gdzie pozwalał czas. No i tak się złożyło, że zacząłem z chłopakami grać.
1: Mhm. A jesteś samoukiem w ogóle muzycznie?
7: Tak, jestem samoukiem, tak, samoukiem jestem.
1: I grasz na basie?
7: Gram na basie, tak.
1: Basowej. Krzysiek też mówi, że jest samoukiem. Panowie uczyli się oczywiście rodzinnie, jak to ostatniej opowieści było.
6: Chodziłem do szkoły muzycznej, ale to przez krótki czas w klasie perkusji.
1: A teraz wokal. Co się stało z perkusją?
6: Znaczy jakoś mi nie pasowała. Grałem też na tenorze, waltorni, na takich instrumentach dętych, ale zawsze zostawałem przy tym, żeby jednak zrzeć apę.
3: Bo on wiedział, że po latach mnie pozna, dlatego
0: przygotowywał się. Okej. Okay. Dobra, panowie, a słuchajcie, czy w związku z tym, że zespół się rozwija osobowo, czy w związku z tym też pod względem muzycznym wy też planujecie coś więcej niż covery? No, covery bardzo fajnie, ja lubię, ale czy tutaj planujecie też autorskie numery? Kamil mówi.
4: Oj, tutaj ja najbardziej o tym myślę, nie mówię, że reszta nie myśli, ale to namawiałem chłopaków już od dłuższego czasu. Poprzednim wokalistom nie mogłem dojść do porozumienia, bo też mu mówiłem po prostu na ten temat, że coverami można gdzieś tam znaleźć jakieś kręgi, delikatnie poszerzyć, lokalnie bardziej grać. No, ale ta muzyka już powstała. Ta muzyka już powstała, możemy ludziom przypomnieć ten jam, grać oczywiście, robić to, co kochamy, to, co lubimy, ale gdzieś tam po prostu cały czas pomysł się układa w głowie, żeby próbować swoich sił własnych. Własnych sił. Ja nie mówię, że to mają być jakieś mega numery trudne, jeżeli chodzi o instrumenty, o wokal. To mogą być proste numery, ale bardzo fajne, które wpadają ludziom w ucho. W taki sposób, z takim myśleniem moglibyśmy po prostu poszerzyć horyzonty, nie? Poszerzyć horyzonty i spróbować czegoś więcej, a myślę, że to by nas jeszcze bardziej motywowało i cieszyło. No bo wiadomo, jak coś się wyda swojego, to cieszy, że zapracowałem sobie sam na ten numer, ja go stworzyłem, tak? I no myślę, że to jeszcze bardziej nas cieszyło niż dotychczas to, co teraz gramy. Chociaż nie mówię, że jam nie jest piękny, bo wiadomo, no póki co bazujemy na tym, to jest nasz priorytet, jeżeli chodzi o zespoły. Chociaż jeszcze tak muszę tutaj dodać, że tak jak tutaj z Krzyśkiem, Krzysiek do nas tutaj właśnie powrócił i co mi się u niego podoba, że on po prostu nie jest zaszufladkowany w jednej muzyce. On sięga naprawdę po różne numery światowe, Lynyrd Skynyrd, no różne, klasyki same. I będziemy mogli w stanie nawet po prostu podczas koncertów zaprezentować ludziom coś po prostu z innego klimatu, niepodobnego, z innej beczki, to by było fajne. Na przykład no, na końcu gdzieś walniemy jakiś tam numerek Lynyrd Skynyrd, no nie wiem, Simple Man czy coś takiego. I możemy ludzi zainteresować w ten sposób. Powiem krótko, z Krzyśkiem to możemy zrobić. On naprawdę, chłopak...
0: Da radę.
4: Tak, da radę, bo tutaj miałem okazję niejednokrotnie go posłuchać. I od razu strzela w dychę, nie? Także fajnie. I no myślę, bo ja też ogólnie lubię też zagraniczne numery. Nie tylko jam, bo jam u mnie to jest numer jeden, u nas wszystkich przede wszystkim, najbardziej.
0: Macie to wpisane w tam.
4: Ale są inne fajne
0: zespołu.
4: Kapele, z których też trzeba troszeczkę czerpać inspiracji, tak myślę, bo można się więcej nauczyć. Można z każdego tam zespołu coś wyciągnąć.
0: To mamy tak określone granice mniej więcej muzyczne. Co robicie, co chcielibyście? Ale powiedzcie, jakie są wasze granice takie geograficzne? To znaczy, jaki jest wasz zasięg działania? Gdzie chcielibyście koncertować na przykład? Na jakim terenie? Bo trochę jesteście tak rozsiani, nie?
4: Tak,
0: mieszkając w różnych miejscowościach.
4: Powiem szczerze, fajnie by było naprawdę jeździć wszędzie. Nie ograniczać się tylko do lokalnych miejscowości. Jeździć wszędzie, bo jest możliwość. Dzisiaj są możliwości, są samochody, można dojechać na czas.
0: Bo jakie są wasze miejscowości? Powiedz proszę.
4: Ja spod Kwidzyna na Górki, no można powiedzieć Kwidzyn. Tutaj...
3: No Mirek, ja jestem tutaj właśnie z okolic Iławy, no to tutaj Jędrychowo, Kisielice dokładnie, gmina, nie?
0: Tak jest. Krzysiek?
5: Ja pomiędzy nimi w sumie, taka mała wioseczka Czarne Dolne, ale no można powiedzieć, że tak też pod Kwidzyn, nie?
0: I drugi Krzysiek?
6: Ja Kwidzyn.
0: Kwidzyn i Darek?
7: Lichowo, okolica Prawód.
0: I to gdzie się spotykacie? Gdzie gracie?
3: W sensie chodzi o próby, tak?
0: Czy... O próby mi chodzi.
3: No to mamy salkę, wynajęliśmy sobie 24 metry właśnie pomieszczenie jedno, a drugie, no tam 40 parę metrów ma, nie? To pomieszczenie całe. Żeśmy sobie, ona była w takim stanie trochę opłakanym. Żeśmy sobie tam porobili, poremontowali, przede wszystkim wygłuszyli i tam się spotykamy właśnie co sobota albo co druga sobota. To zależy jeszcze jak tam właśnie komu pasuje, nie? Wiadomo,
0: a gdzie?
3: Ta próba. Czarnodolne, to jest właśnie gmina Gardeja, powiat Kwidzyn. Dobrze będzie, jak cała Polska, to już wystarczająco dla nas dobrze.
0: Dobrze będzie, przepraszam cię bardzo, Mirek, ale dobrze będzie, jak w Jędrychowie zagracie, tak?
3: Graliśmy.
6: Jak wykupią,
0: graliście.
6: Będą tanie loty na Marsa, to też jesteśmy
0: też chętni. Może być. Graliście w Jędrychowie, bo tam was słyszałam pierwszy
3: tak,
0: raz.
3: Tak, właśnie
0: zresztą.
3: Żeśmy,
0: tam się
3: pani redaktor, żeśmy się tam właśnie poznali.
0: Tak jest, pani redaktor.
3: W Jędrychowie.
0: Tak jest, tam żeśmy się poznali. Jakie macie plany najbliższe?
3: plany moje co odnośnie co do zespołu, no to właśnie wyjeżdżać, koncertować, działać jak najbardziej zespołowo, nie? Mhm. Spotykać się właśnie, że tak jak to wspomniałem wcześniej do Krzyśka, żebyśmy po prostu poczuli to do siebie, że jesteśmy jedną wielką rodziną.
1: Widzę, że lider się jakby sam wybrał, lider zespołu, nie dopuszcza was, dopuści was do głosu.
5: Ja myślę, że ogólnie teraz priorytetem dla nas będzie osadzić się w tym składzie, co teraz obecnie zmontowaliśmy. Iść do przodu, grać, ćwiczyć, rozwijać się.
1: To mówił Krzysiek.
5: I się nie poddawać.
1: Bo
5: muzyka jest silniejsza, nie? Od wszystkiego.
1: To jest ciekawe, jak tutaj ze słuchaczami Radia SK obserwujemy, jak wy się rozwijacie, co się z wami dzieje przez te lata. To jest wasz drugi wywiad. Umawiamy się już za rok też, przyjedziecie, no nie?
5: Oczywiście.
1: Jak przed sezonem, żeby zapowiedzieć, gdzie będziecie grać. I nie tylko w Jędrychowie, mam nadzieję, wówczas.
4: Tak, wiadomo, no w okresie letnim jest najwięcej tych koncertów, grań i w ogóle, no, ale zima też jest potrzebna na próby, ćwiczenia, ustalania pewnych rzeczy.
3: To nieważne, czy to będzie wioska, czy miasto, jeżeli po prostu sołectwo skontaktuje się z nami, czy to po prostu jedziemy i gramy, no. Myślę, że tak zaczynały zespoły od małych scen, nie? No, to Jam tak zaczynał i inne właśnie zespoły, także nieraz jakaś tam scena z desek zbita i na jakimś tam polu, murawie i grali, nie? Po prostu zespoły. No i teraz w tej chwili są legendarnymi kapelami, także myślę, że no trzeba brać wszystkie koncerty na początek, nie?
1: To teraz minuta dla was. Możecie powiedzieć teraz, słuchajcie, drodzy państwo, mamy repertuar taki i taki, chcecie nas, to zapraszajcie.
5: Gramy muzykę Jam, jeżeli chcecie nas posłuchać na żywo, po prostu znajdziecie nas na różnych stronach internetowych. No i zawsze zagramy dla was.
3: Wpadajcie, zapraszamy, zespół Spillus. Jeżeli chcecie posmakować kawałek dobrej muzyki, rockowo-bluesowo, reggowej, to zapraszamy. Usłyszycie stare przeboje z Zaryśka, usłyszycie przeboje za Maćka Balcara, no i usłyszycie przeboje za Jacka Dębuckiego. Także zapraszamy na koncert, na koncerty w ogóle plenerowe, koncerty w pubach. Co tu wiele mogę powiedzieć? Wbijajcie!
1: Powiedział Mirek. Obok siedzi Kamil, jest jeszcze Krzysiek, drugi Krzysiek, czyli wokalista, i Darek, czyli zespół Sweet Blues. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy również.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbała Gane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Carrie Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
10: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż!

0: Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

Budza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy w SC.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
12: I ława na czasie.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska, witajcie. Trwa śledztwo w bibliotece, ale na spokojnie. To tylko święto powieści kryminalnej w Iławskiej Bibliotece przy Jagiellończyka. Jeszcze dzisiaj o 11:00 warsztaty literackie z Weroniką Matią, laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru, kryminalistką, jak lubi o sobie mówić, czyli autorką 5 książek kryminalnych. Jutro o 11:00 rozmowa o kryminale, sensacji i thrillerze z Weroniką Matią i Krzysztofem Beśką, pochodzącym z Iławy, autorem kryminału.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
15: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz matę? Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy
1: wam
0: życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: w Radio SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż! Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
5: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Bausa w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SC.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
21: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
20: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. A firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goni Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
22: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
23: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
22: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, nikim i nasz.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo, dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
3: Autopromocja.

0: niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Arkis Mobi 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jak przecież jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
23: Iława na czasie.
24: Edyta Kocła-Pawłowska. Jeszcze dzisiaj Noc Muzeów w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stemparku. Na wszystko wstęp bezpłatny. O 16:00 pierwsze zwiedzanie z przewodnikiem, o 18:00 drugie, o 19:30 trzecie. Poza tym między 16:00 a 19:00 gry i zabawy plebejskie na placu przed muzeum. O 20:30 przemarsz z latarniami. O 20:45 pokaz artylerii. O 21:15 fire show na wzgórzu pomnikowym. Noc Muzeów w Iławie za tydzień.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
25: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł. artykuł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
0: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
1: Obawiam się lektury, jaka może być.
2: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
25: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
3: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
4: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
3: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś UFO-ludka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie.

0: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż! Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na trzy weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na Apolu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
9: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
8: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
10: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
8: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
11: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Masz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na wypadek tego albo tego. Na wszelki wypadek. Jest nowy w Iławie warsztat samochodowy Auto Srebrna. A tu kompleksowa mechanika samochodowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja, klimatyzacja, elektromechanika, naprawy główne i bieżące, w tym naprawy zawieszeń i układów hamulcowych, geometria kół, wymiana olejów i filtrów. Wyróżnia nas stały, bezpośredni kontakt z klientem. Zanotuj na wszelki wypadek. Auto Srebrna. Nowa wieś koło Iławy, ulica Srebrna 1.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż! Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
7: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: SK, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty pozostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Radio SK. Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, profesjonaliści z różnych branż! Festool zaprasza na Roadshow 2026. Już 13 maja spotkamy się w siedzibie firmy Schliffmar w Nowym Mieście Lubawskim. To jedyne takie wydarzenie w regionie. Czekają na Was warsztaty, pokazy na żywo i konkursy z wyjątkowymi nagrodami. Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników z kontem MyFestool prezent powitalny. Mikro Systeiner. Do wygrania między innymi zestawy szyn, tarcze diamentowe, znaczniki, a nagroda główna to najnowszej generacji zagłębiarka akumulatorowa. Zarejestruj się już dziś na stronie www.festool.pl. A zapomnieliśmy, będzie jeszcze firma Sevrol, lider wśród producentów akcesoriów meblowych oraz gotowych rozwiązań do kuchni i garderoby. Do zobaczenia 13 maja.
6: I po reklamie.

Tutaj obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą i uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK, tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa, no i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
28: I ława na czasie.
29: Edyta Kocyła-Pawłowska, witajcie. Trwa śledztwo w bibliotece, ale na spokojnie. To tylko święto powieści kryminalnej w Iławskiej Bibliotece przy Jagiellończyka. Jutro o 11:00 rozmowa o kryminale, sensacji i thrillerze z Weroniką Mafią, laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru, kryminalistką, jak lubię o sobie mówić, czyli autorką 5 książek kryminalnych, i Krzysztofem Beśką, pochodzącym z Iławy, autorem kryminałów. Prowadzi dyrektor biblioteki Adam Majewski.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
30: Muzyką się żyje.
31: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej Zdów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się

0: 17 minut po godzinie 16 to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Radio SK.

0: Pumpa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 9.

Idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das? Ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
9: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
10: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
9: tak.
10: To jest mniej więcej
9: nie
10: to
9: znaczy,
10: samo.
9: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
8: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Syk

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Tu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
18: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy. Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
10: I ława na czasie.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska, szykuje się gratka dla miłośników gier planszowych w Ostródzie. Drugi Ostródzki Festiwal Gier Planszowych 24 maja. Strefa gier plenerowych będzie na łące nad Jeziorem Drwęckim przy mostku między 12 a 17, natomiast w tym samym miejscu między 13 a 16 turniej układanie puzli. Wstęp wolny na wszystkie części wydarzenia. Na turniej trzeba się wcześniej zgłosić. Zapiszcie sobie datę 19 rajdu pomarańczowego, 30 maja. Sprzed ratusza w Iławie do Wyspy Młyńskiej, a tam piknik.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
12: Muzyką się żyje.
13: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme, La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka. SK.
13: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko. Więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK, 21 minut po 18, to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce, ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey. To już za chwilę.
2: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny i polski ustny i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
23: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
22: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kaz Bałagany czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka. Imprezka.
22: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A co Magic System? To jest imprezka w sobotę 9 maja. Jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać. A właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim. Polecicie? Nie wiadomo dokąd. No właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Christian, Marky Foster's and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
4: Iława na czasie.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, witajcie. Trwa śledztwo w bibliotece, ale na spokojnie. To tylko święto powieści kryminalnej w Iławskiej Bibliotece przy Jagiellończyka. Jutro o 11:00 rozmowa o kryminale, sensacji i thrillerze z Weroniką Mafią, laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru, kryminalistką, jak lubię o sobie mówić, czyli autorką 5 książek kryminalnych, i Krzysztofem Beśką, pochodzącym z Iławy, autorem kryminałów. Prowadzi dyrektor biblioteki Adam Majewski.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
7: A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. To na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać.

Lost Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie. I ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na SKPL, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na SKPL i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, no to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie. SK.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
1: Iława na czasie.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, szykuje się gratka dla miłośników gier planszowych w Ostródzie. Drugi Ostródzki Festiwal Gier Planszowych 24 maja. Strefa gier plenerowych będzie na łące nad Jeziorem Drwęckim przy mostku między 12 a 17, natomiast w tym samym miejscu między 13 a 16 turniej układanie puzli. Wstęp wolny na wszystkie części wydarzenia. Na turniej trzeba się wcześniej zgłosić. Zapiszcie sobie datę 19 rajdu pomarańczowego 30 maja. Sprzed ratusza w Iławie do Wyspy Młyńskiej, a tam piknik.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na Raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na Raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: don't know. Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. Chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze, bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone, i to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli, te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie i teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. Radio SK. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Esce mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, stoi pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę pani, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
3: Raz,
1: dwa,
3: trzy,
1: ma!

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na